przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: zasięgu twojego wzroku jest Goja w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, my mamy nadzieję, że jesteście w zasięgu naszych fal radiowych, które właśnie teraz emitujemy w waszą stronę, wysyłamy. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry, witamy, spoglądamy na zegary, na zegarach już, tuż, tuż, szósta.
2: Mamy dzisiaj wtorek w kalendarzu i to jest 12 dzień maja, a nasz program zaczynamy od wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Rządowy program CPN. Ceny paliw niżej zostanie po raz kolejny przedłużony. Senator Zbigniew Lenz wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Ósmoklasiści piszą dziś egzamin z matematyki.
5: Trochę się boję.
4: Poranne problemy na autostradzie A2 po kolizji dwóch samochodów ciężarowych między węzłami Łódź Północ a Łowicz. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej pół godziny. Dziś zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6,30 zł, a diesla do 6,93 zł. Rządowy pakiet CPN obniżający akcyzę i VAT na paliwa pozostanie z nami do najbliższego piątku, 15 maja, ale minister energii sugeruje, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do jutra. Wyrzucony z klubu, wyrzucony z partii. Senator Zbigniew Lenz nie jest już w Koalicji Obywatelskiej. Taką decyzję na wniosek Donalda Tuska podjęło prezydium partii. Jego wyrzucenie to pokłosie przyjęcia syna senatora bez kolejki na zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim.
6: To było niewątpliwie obciążające dla całej formacji, to co się wokół kolegi działo, dla całej formacji, dla całej Koalicji Obywatelskiej. Stąd taka decyzja, no, odpowiedzialność polityczna. Odpowiedzialność polityczna jest po stronie kolegi Lenza. My wnioski polityczne też z tego wyciągnęliśmy i decyzję polityczną podjęliśmy.
4: Komentuje Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Sprawą zabiegu poza kolejnością zajmuje się NFZ i prokuratura. Przed ósmoklasistami dziś kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
5: Trochę się boję.
7: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grającego słupami.
4: Wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Łatwo nie było, tak egzamin ocenia polonistka Bartłomieja Rosiak. Z tekstów do analizy były m.in. bajki robotów Stanisława Lema. Był też tekst naukowy Stephena Hawkinga.
8: Zadania do tego tekstu były trudne. Wymagały takiego wnikliwego spojrzenia w tekst i w różne kwestie związane z tym, jak ten tekst jest zbudowany. A to jest trudne dla ucznia w tym wieku.
4: Jutro język obcy, a wyniki egzaminów ósmoklasistów 3 lipca.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
0: Paweł Kudzio, kłaniam się. Już mamy wtorek, 12 dzień maja, godzina 6 rozpoczęta. Zerkamy na drogi w Krakowie. No i ostrzeżenie, bo na rondzie Grzegórzeckim, przy zjeździe właściwie z ronda w stronę Zabłocia, był wypadek, no i tam utrudnienia na lewym pasie. Na razie jeszcze na drogach jest luźno, jedziemy bez problemów.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl. Pogoda w Krakowie.
0: Paskudny poranek w Krakowie, pochmurno i deszczowo, no i niestety tak też będzie dzisiaj, właściwie przez cały dzień. Niebo mocno zachmurzone i raczej na jakieś większe przejaśnienia nie mamy dzisiaj co liczyć. Za to parasole trzeba mieć przy sobie. Na termometrach teraz w Krakowie 10-11 stopni Celsjusza, no a maksymalnie dzisiaj szczęśliwa 13. Wiatr momentami mocniejszy, powietrze w normie.
9: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
0: Dzień dobry! Po 6 będziemy świętować Dzień Limeryków i Lepiej, bo lepiej wstawać bardzo wcześnie niż liczyć na tanie czereśnie.
2: Oj tak, po 6 też każdy z was będzie mógł zaprezentować swojego lepieja, gdyż lepszy wtorek niż poniedziałek i na fryzurze przedziałek.
0: Brawo.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry we wtorek, żeby nie było wątpliwości. Gramy Bon Jovi, a na zegarach mamy 4 minuty po godzinie 6. Witajcie!

0: Król Popu Michael Jackson nawiedził nas w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry z samego rana o 6.11. Dzisiaj mamy wtorek, 12 dzień maja i czas zajrzeć do kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Pielęgniarek oraz Dzień Limeryków i Lepiej, które tworzyła Wisława Szymborska.
2: No i z tej okazji poprosiliśmy sztuczną inteligencję o napisanie takiego lepieja.
1: No i co z tego wyszło? Dawaj.
3: Lepiej we wtorek zjeść 3 ogórek, niż w poniedziałek szukać skarpetek, parówek i rurek.
4: No wspaniały to był lepiej. Wspaniały, nie zapomnimy go nigdy, ale może wy to zrobicie lepiej.
0: Lepiej.
4: Mamy taką propozycję. 22, 4, 4 i 3 zera, to dzwońcie, kochani. Zaczynamy apel poranny, czekamy na was i mamy coś w sam raz dla tych, którzy złapali poranny stupor. Siedzę i myślę teraz. Beata Kozidrak jest 12 po 6.

0: jego gitara, na wokalu niezapomniany Freddie Mercury, Radio Gaga. To przypominamy, że radio nie gaga, tylko gada i że to jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, jest 20 minut po godzinie 6. Mówimy, żebyście nie zasnęli i zdążyli do pracy. Witamy.
1: Dzień dobry, mówimy wam we wtorek. Poranna jajecznica, poranna cappuccina i poranna chamba wamba. Dwie pierwsze rzeczy organizujecie we własnym zakresie. Tą trzecią by się po prostu zajmiemy. Chamba wamba tak za chwilę jest. W radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje.

0: Już dziś. Autopromocja. Reklama.
1: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
21: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
22: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power. Jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

0: Już nie luty, a maj. Już nie poniedziałek, a wtorek. Zobaczcie, ile pozytywów udało się zmieścić w jednym zdaniu. A teraz czekamy na kolejne pozytywy od was, gdyż zaczynamy wtorkowy poranny apel w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Właśnie dotarłem do pracy i tak się zastanawiam, jak to obudzić pozostałych słuchaczy, którzy jeszcze pomału wstają z łóżek. Proponuję wiejski dzwonek.
2: To kogut był chyba, bo prosimy nie mylić z Tarzanem.
3: Tak, gdyż lepsza wiejska swojska jajecznica niż ten egzotyczny banan na śniadanie. Oczywiście 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poradny. A to już grupa Bonnie M w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, żeby się chciało chcieć obudzić. 2 minuty, po 6:30.

0: sobie porównamy dzisiejsze piosenki do tych z lat 80., to trzeba przyznać, że kiedyś to się grało. Była melodia, był rytm, noga chodziła, noga chodzi. A nie, nie widać, bo to radio. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, we wtorkowy poranek za 27.
1: No i żeby noga nie przestała chodzić, no to kolejne 80-tki, tak zwane 80. ulubione lata boskie, Buenos i Manam, ale wcześniej sprawdzimy, czy są już jakieś korki, jak wygląda dzisiejsza poranna droga do pracy samochodem.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
4: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
5: Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Poznaj zupełnie nową Toyotę RAV4 w czasie dni otwartych. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Dni otwarte od 11 do 16 maja. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i przetestuj nową RAV4. Toyota Dobrygowski, Modlnica, ulica Częstochowska 30.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
12: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Rzut oka na drogi w Krakowie. Jeszcze nie ma jakiegoś dużego tłoku, no ale już więcej aut widać na wjazdówkach, zwłaszcza do miasta. Przypomnę także, że nadal mamy utrudnienia na rondzie Grzegórzeckim. Właściwie chodzi o zjazd z ronda w stronę Zabłocia. Tam doszło do wypadku. No i jeszcze tam możecie napotkać utrudnienia na jednym pasie. Uważajcie.
14: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj wtorek, 12 maja, dzisiaj dzień limeryków i lepiej i postanowiliśmy wybrać nasze ulubione lepieje. Przypomnijmy tylko, że lepiej to jest taki krótki gatunek literacki wymyślony przez Wisławę Szymborską. Na przykład
2: lepszy piorun na nosalu niż pulpety w tym lokalu.
3: Lepiej w głowę dostać drągiem niż się tutaj raczyć pstrągiem.
4: Też ma tak. No i to były piękne, to były kulinarne lepieje Szymborskiej, ale liczmy na lepieje z dowolnej kategorii, na przykład lepsze od poniedziałku wtorek, bo poniedziałek jest straszny.
1: No jakoś tak.
4: 22 4 4 3 0 i mail do nas to jest poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy za najmocniejszego lepieja. Wyślemy wam złotą kawę porannego programu 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: ikona lat 80., która zasłynęła właśnie tym skandalizującym hitem Relax, zakazanym swego czasu przez BBC, co paradoksalnie napędziło tylko sprzedaż ich pierwszej płyty. Frankie Goes to Hollywood, to o nich mowa, zagrali w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a my teraz ze studia muzycznego zaglądamy do studia wiadomości.
1: Strażacy zakończyli działania w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Teraz leśnicy wchodzą do akcji, zaczynają liczyć straty. No, będą ogromne, to już pewne. Więcej szczegółów w najbliższych wiadomościach o 7.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
2: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
3: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
5: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
6: Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Sondes, Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Sondes to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Sondes. Wybierz swój kierunek.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Reklama.
14: Mamy godzinę 7:00, w kalendarzu jest 12 maja i to jest wtorek. Przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
15: Setki hektarów lasu spłonęły w Puszczy Solskiej. Leśnicy liczą straty. Prezydent zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prezydent Krakowa z kolei zerwał umowę z dorożkarzem po nagraniu z targów końskich. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczynają teraz szacowanie strat, jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzić, mówi Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie.
16: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją. Teraz powiem, na słowo honoru, przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone. Także mamy nadzieję, że naprawdę nasza prewencja pomoże, nie będzie tam nieszczęśliwych wypadków.
15: To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Leśnicy szacują, że będzie to ogromna ilość drewna, około 120 tysięcy metrów sześciennych. Jest weto prezydenta dla ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
17: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
15: Zgodnie z decyzją Sejmu CBA miało przestać istnieć od 1 października. Prezydenckie weto komplikuje te plany. W przyszłym tygodniu nowy premier Węgier Peter Madziar przyjedzie do Polski. Potwierdziła to szefowa MSZ-u w Budapeszcie. Wizyta, jak powiedział premier Węgier, ma odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Gazeta Wyborcza ustaliła, że w planach wizyty jest odwiedzenie Warszawy, Gdańska i Krakowa. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w sieci film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni, popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
18: To nagranie widziałem. Nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z tymi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać. Różni są dorożkarze.
15: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Zachowanie mężczyzny potępiło też Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich i usunęło go ze stowarzyszenia.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
19: Mateusz Kanicki, zapraszam. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz trwał niespełna półtorej godziny. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Znamy rozstrzygnięcia wszystkich spotkań 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W ostatnim meczu tej odsłony zmagań Krakowia zremisowała bezbramkowo z Radomiakiem. To oznacza, że na dwie kolejki przed końcem sezonu wciąż nie wiadomo ani kto zostanie mistrzem Polski, ani kto spadnie. Pewne jest tylko, że z Ekstraklasą pożegna się Termalika Brukwet, nie Cięcza, ale dwóch kolejnych spadkowiczów dopiero poznamy.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Ruch nam gęstnieje o tej porze, zwłaszcza na trasach wjazdowych do miasta i tu głównie na Alei 29 listopada oraz na Zakopiance. No i ważne wieści remontowe, bo od wczoraj mamy otwartą już ulicę Dobrego Pasterza. Natomiast w najbliższych dniach nastąpi przywrócenie ruchu okrężnego na rondzie Polsadu.

0: Krakowie.
1: Jeżeli dzisiaj będziecie spacerować po mieście, no to koniecznie z parasolem, bo poranek w Krakowie pochmurny i deszczowy i tak też będzie w ciągu dnia. Maksymalnie dzisiaj na termometrach do 13 stopni Celsjusza. Na przejaśnienia jakieś większe nie mamy co liczyć, za to możliwe są nawet burze, tak ostrzegają specy od pogody. W okolicach południa może właśnie w Krakowie przejść burza. Wiatr mocniejszy, ciśnienie w dół.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej z okazji wtorku pojawi się u nas sztuczna inteligencja w jak najbardziej prawdziwym cyklu Krótkie Zwoje w Radiu Złote Przeboje i wyjaśni nam włosy w uszach.
3: Po siódmej wrócimy też do lepienia lepiej, czyli wierszyków, z których dowiadujemy się co lepiej albo co lepsze. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Najlepsze na świecie. Gramy Pet Shop Boys. Byliście na koncercie? Nie? Żałujcie. 5 po siódmej.

0: Jeden z naszych absolutnie ulubionych głosów o poranku. Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 po 7. A my mamy w Radiu Złote Przeboje taką nową koleżankę prowadzącą programy, która przyjdzie, zakręci się, coś powie, potem zaśpiewa coś i od razu wszyscy mówią, że to prawdziwa gwiazda. Niech no koleżanka skromnie się przedstawi i zaprosi.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.
0: Maj w Radiu Złote Przeboje zdecydowanie należy do Beaty, a najbliższe spotkanie z naszą gwiazdą prowadzącą już o 12.30.
2: No i wtedy pojawi się historia piosenki, której generalnie to w ogóle miało nie być, która jest łopatologicznie prosta w warstwie tekstowej i w której Beacie Kozidrak nie pasuje nawet tonacja, co gorsza to jedna z ulubionych piosenek całej Polski. A ciekawi jesteście, która to piosenka, no to bądźcie z Radiem Złote Przeboje także o 12.30. Polecamy, zapraszamy. 12 po 7 w tej chwili i u nas Shania Twain. Let's go, girls.

0: temu dali ostatni mini koncert przy okazji odsłonięcia ich gwiazdy w Rock and Roll Hall of Fame. Duet Eurythmics w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Ten dzień to wtorek, 19 po 7.
1: No a skoro wtorek, to za 10 minut oddamy głos sztucznej inteligencji w cyklu Krótkie Zwoje w Radiu Złote Przeboje. Sztuczna koleżanka w rozumie rozkmini teorię względności oraz, uwaga, włosy w uszach. Polecamy bardzo.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
1: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana.

0: dostosowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
1: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.

0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w Krótkich Zwojach mamy kilka pytań, na które człowiekowi trudno znaleźć sensowne odpowiedzi, więc może AI sobie poradzi.
2: Na początek pytanie, która praca jest najcięższą i najmniej przyjemną na całym świecie?
3: Praca serwisanta klimatyzacji. Cały dzień spędzasz w budynkach bez działającej klimy. A kiedy ją naprawisz i wreszcie robi się przyjemnie chłodno, to wtedy wychodzisz.
1: Kolejne pytanie brzmi, jakie jest najlepsze hasło do komputera?
3: Nie mogę ci zdradzić swojego, ale twoje hasło prawdopodobnie zablokowało dostęp częściej tobie niż innym ludziom.
2: Okej, a jak najprościej zrozumieć teorię względności Einsteina?
3: Najprościej na przykładzie. Pomyśl, że kraby myślą, że to ludzie chodzą bokiem. Wszystko jest względne.
1: No to na koniec ostatnie pytanie. Dlaczego z wiekiem rosną włosy w uszach?
3: Im starsi jesteśmy, tym mniej włosów rośnie nam tam, gdzie byśmy chcieli, a coraz więcej tam, gdzie nie chcemy. Ale mnie to nie dotyczy, bo mnie rosną krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje. Chłe, chłe, chłe, chłe, chłe.
0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.

0: Madonna, rok 1986. Dzieci chodziły do kina na Bolka i Lolka na Dzikim Zachodzie. W telewizji poleciał pierwszy odcinek Teleekspresu, a jeśli chodzi o filmy dla dorosłych, to Krokodyl Dundee rządził. I dokładnie w tych czasach, w tym momencie Madonna zaśpiewała tę piosenkę, którą zagraliśmy w radiu. Złote przeboje, lata 80. rządzą. Za 20 minut 8.
1: Dzień dobry, we wtorkowy poranek wam mówimy. Za chwilę Brodka będzie śpiewać, a wcześniej sprawdzimy, czy zdążycie beznerwowo i bezstresowo do pracy na 8, czy może utkniecie w korkach.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3000.

0: Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Poznaj zupełnie nową Toyota RAV4 w czasie dni otwartych. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Dni otwarte od 11 do 16 maja. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i przetestuj nową RAV4. Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote przeboje w drodze.
3: Coraz więcej aut widzimy na 29 listopada, tutaj tradycyjnie w stronę opolskiej. No również przy Kleparzu zaczyna być ścisk, no i także na Zakopiance w stronę Wadowickiej i dalej do Ronda Matecznego. Do tego pogoda nieciekawa, bo od rana pochmurno i deszczowo, w ciągu dnia maksymalnie 13 stopni.
2: Radio Złote Przewoje Wanda, 92,5 FM. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Wtorek, 12 maja, dzisiaj dzień limeryków i lepiej. I postanowiliśmy wybrać nasze ulubione lepieje albo posłuchać waszych własnych literackich dokonań. No to spróbujmy. 2, 2, 4, 4, 3, 0.
2: Lepiej być we dwoje, gdy gra radio, to te przeboje. O, lepiej słuchać radia z rana, niż oglądać ziobrę w Stanach.
3: Gdyż my nastrajamy zdecydowanie pozytywnie, tak, chodzi najważniejsze wiadomości też mamy dla was co rano.
4: 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer do nas, mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najmocniejszego, najśmieszniejszego lepieja wyślemy komuś najlepiejszą złotą kawę porannego programu z prowadzącymi na pudełku. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Cudownie jak zawsze Roxette w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4:08. Czy pamiętacie Ewę, co to nie była Ewą? Czy pamiętacie Ubijanie Masła i Kajne Grenzen? Były to niezapomniane momenty Polski na Eurowizji, ale czas na napisanie nowej historii.
1: Mocno dzisiaj trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską, bo dzisiaj półfinał Eurowizji. Jak było na próbach wczoraj?
0: Jak?
1: No posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8.
2: Radio Złote Przeboje. Złote przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
1: Reklama.
11: 12 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest wtorek, jest 8. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Baraniska.
12: USA nie ujawniają, jak Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych. Po języku polskim czas na matematykę. Drugi dzień egzaminów ósmoklasistów. Polska zawalczy o finał Eurowizji. Dziś występ Alicji Szemplińskiej. Departament Stanu USA odmówił poinformowania, w jakim trybie do Stanów Zjednoczonych przybył były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Powołał się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz. Polska prokuratura bada, kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze wylecieć z Węgier do Stanów Zjednoczonych, na jakich zasadach polityk tam przebywa. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszport. Dziś drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, dzisiaj matematyka. A o nastroje przed egzaminem uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
13: Jesteś przygotowany?
14: 50-50, trochę.
15: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
14: Źle.
13: Dlaczego źle?
15: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
16: Lekkie obawy.
13: Przygotowywałeś się?
16: W tamtym tygodniu zacząłem.
13: Jesteś przygotowany?
16: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
13: Byłeś lepiej przygotowany do polskiego, czy jesteś do matematyki?
16: Do polskiego bardziej lepiej przygotowany.
15: Trochę się stresuję, ale jest okej.
13: Większy stres przed matematyką czy przed polskim?
15: Większy stres przed matematyką.
12: A jutro ostatnia część egzaminu ósmoklasisty, czyli język obcy. Z kolei na maturze dzisiaj rano pisemny egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Po południu przeprowadzone będą pisemne egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe, zdają je tylko chętni. Wyniki egzaminów posłużą do rekrutacji na studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznawali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
17: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
12: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start godzina 21.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
11: Nieciekawa pogoda, no i to też powoduje większy ruch niż zwykle na drogach. Jeszcze większy. No i szturek aut już mamy na 29 listopada w stronę opolskiej. Ciasno na Młyńskiej i Lublańskiej, a także przy Kleparzu na Prądnickiej. Duży ruch również na Konopnickiej do Jubilata oraz na Monte Cassino do Ronda Grunwaldzkiego.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
1: Pogoda w Krakowie.
2: Spójrzmy za okno, sprawdźmy, co w pogodzie nas dzisiaj będzie czekać, a niestety czeka nas pochmurny i deszczowy dzień. Na przejaśnienia raczej nie mamy co liczyć. Dzisiaj chmury gęsto przykryły krakowskie niebo i z tych chmur popada deszcz, możliwe także burze. Co do temperatury, no to też trzeba się cieplej ubrać, no bo maksymalnie dzisiaj w Krakowie do 13 stopni Celsjusza. Powietrze w normie.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
3: Dzień dobry. Po ósmej wystąpił u nas niezwykle ciekawy gatunek, tak zwane mózgotrzepy podróżnicze. Po ósmej też komuś z was wyślemy mózgotrzepną kawę poranną.
4: W nagrodę za udział w dyskusji porannej i za najlepszego lepieja, bo dzisiaj dzień limeryków i lepiej właśnie. Tak. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry we wtorek. Witamy. 4 minuty po godzinie 8. Gramy wam Sabrinę.

0: serce przebite szczałą, jak to się mówi u nas w kraju. Z Corazon Espinado Santana w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 minut po godzinie 8. A teraz uwaga, w porannym programie wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czy jechać na wakacje. My mówimy jechać i to jak najdalej jechać.
1: No bo kiedy siedzisz w domu, to twój mózg się szybciej starzeje. No, za to kiedy podróżujesz, to zmieniasz otoczenie, poznajesz nowe kultury. No to i opóźniasz objawy demencji nawet o 7 lat.
2: Wspaniale, ale jest łyżka dziegciu, kochani. Braki paliwa lotniczego mogą sprawić, że bardzo szybko zapomnimy o podróżach, które dotąd odbyliśmy. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Póki czas my lecimy z parostatkiem, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Krzysztof Krawczyk teraz, 13 minut po godzinie 8 we wtorek.

0: I Wanna Dance With Somebody. Głos Whitney Houston płynie z głośnika radia Złote Przeboje na dzień dobry, a Polacy mają, tak jak my, prowadzący niespokojne nogi. Tak działają największe przeboje lat 80. i 90.
1: Jest 19 minut po godzinie 8, a my przypominamy, lepiej dostać kawę porannego programu niż lecieć do coffee shopu do Amsterdamu, prawda? Zalej lepszy, lepiej za 10 minut wręczymy kawę w prezencie. Wchodzicie w to? Jeśli tak, to dzwońcie pod numer 22 44 30.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogę?

0: nogi i piłkę Misia i Bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny. We'll be right back.

0: Znamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat i mamy wtorek, 12 dzień maja, to jest dzień limeryków i lepiej i postanowiliśmy wybrać nasze ulubione lepieje. Przypomnijmy tylko, że lepiej to jest taki krótki gatunek literacki wymyślony przez Wisławę Szymborską. No i czas na podsumowanie.
2: Lepiej wypić kawę z rana niż tyrać na budowie na kolanach.
3: Lepiej pracować niż chorować.
4: Lepsze radio z przebojami niż TV z politykami.
5: Lepiej błąkać się w robocie niż już myśleć o powrocie.
6: Lepiej nosem orać pole niż się uczyć w takiej szkole.
7: Lepiej śpiewać i tańczyć z koleżankami niż się nudzić wieczorami.
8: No o, proszę, to za tego ostatniego lepieja wysyłamy złotą kawę porannego programu, bo ten lepiej był zdecydowanie lepiejszy niż inne, ale za wszystkie lepieje bardzo, ale to bardzo wam dziękujemy, kochani, a jutro sprawdzimy, czy zdarzyło wam się wyjść z domu w czymś nietypowym.

0: Feels So Good, Sonic w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, jak 26 lat temu w dyskotece tańczyłem przy tym przeboju, to mogłem zrobić takie przeprosty, czyli noga mogła się wygiąć w drugą stronę. Dzisiaj już nie mogę, nie wiem dlaczego, kolega może
1: no
0: wie.
1: ciekawe. Kolega na wszelki wypadek nie próbuje, zwłaszcza w chłodne poranki, a że mamy zimnych ogrodników, to wam też odradzamy, kochani. Za 20 minut będzie godzina 9, za chwilę sprawdzimy, czy drogi do pracy o tej porze może są zakorkowane, a później Rock Me Amadeus, Falco pojawi się w Radiu Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Patylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Korkowa mapa Krakowa świeci na czerwono i czarno, co oznacza, że mamy duży tłok na głównych trasach. Mocno zwolnicie przy rondzie Grzegórzeckim, od Alei Pokoju i od Powstania Warszawskiego przede wszystkim. Ścisk na rondzie Grunwaldzkim i tutaj bardzo duży tłok od Monte Cassino oraz od Konopnickiej. Zderzak w zderzak też na 29 listopada Fosza i Czarnowiejskiej.
19: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Malcolm Dios na dobrą podróż do pracy, tak wam gra we wtorek Radio Złote Przybylina. Dzień dobry, za 9 minut będzie 9, a teraz zajrzymy sobie na Litwę, bo wiadomo, Litwą ojczyzną moja i cięcie linia pała. No, tak. I takie tam. Tak,
1: od 3 maja Litwa wprowadziła zakaz wjazdu dla pojazdów z Rosji przewożących ponad 200 litrów paliwa.
2: Wygląda na to, że rosyjskie czołgi już zajazdu na Litwę nie uczynią. Już tam nie wiadomo. A teraz będzie zespół, który ma łącznie 1500-1900 lat, a mimo to wjechał nie dalej jak w zeszłym roku na koncert do Polski. Beach Boys w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry za 8.09.

0: Boys w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, tak wam gramy w wtorkowy poranek za 5:09, a teraz czas najwyższy na rozwinięcie czerwonego dywanu.
1: Największe nazwiska kina, prestiżowe nagrody i walka o Złotą Palmę. Dzisiaj startuje festiwal filmowy w Cannes. No i już wiadomo, że nagrodę odbierze m.in. Barbara Streisand. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
5: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Reklama.
17: 12 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest wtorek, jest punktualnie 9:00. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
18: Minister obrony zapowiada rozmowy o zwiększeniu liczby amerykańskich wojsk w Polsce. 4-dniowy tydzień pracy w praktyce. Pracodawcy bardziej zadowoleni niż pracownicy. Wielkie gwiazdy i wielkie emocje. Rusza festiwal filmowy w Cannes. Polski rząd będzie w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, pani minister Sopkowiak-Czarnecka, pan minister Bejda, pan minister Tomczyk, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych w różnych misjach, i to gospodarczych, i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z tymi relacjami, z budową dobrych relacji, żeby przyciągnąć ściągać wojska amerykańskie do Polski.
18: Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych są dziś niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł, a oleju napędowego 6,93. Do najbliższego piątku obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz akcyzę. Minister energii chce je przedłużyć. Decyzja ma zapaść do jutra.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
18: Ze skróconego czasu pracy bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy. Trwa największy pilotaż w Europie. Przystąpiło do niego 80 polskich firm i instytucji, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
20: Większość pracowników objętych pilotażem to osoby, które wykonują prace administracyjne, biurowe lub specjalistyczne i raczej są to osoby z większym doświadczeniem niż mniejszym. Widać, że raczej mamy do czynienia z mniejszymi firmami niż z większymi.
18: Ze skróconego czasu pracy korzystają na próbę 2000 zatrudnionych, którzy pracują w dwóch wariantach. Albo mają czterodniowy tydzień pracy, albo w pracy przebywają krócej każdego dnia, od poniedziałku do piątku. Dziś zaczyna się Wielkie Święto Kina, czyli 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
21: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znany na całym świecie.
18: O Złotą Palmę, czyli główną nagrodę w konkursie, powalczą 22 filmy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
22: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
2: Sport w 30 sekund.
23: Mateusz Stanicki, zapraszam. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 w Rzymie. Pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1 i jej następną rywalką jutro będzie Jessica Pegula. Polski napastnik FC Barcelony Robert Lewandowski znalazł się na celowniku mistrza Ligi Portugalskiej FC Porto, twierdzą portugalskie media, przypominające, że w ekipie tej występują już trzej jego koledzy z reprezentacji: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Portugalscy komentatorzy wskazują, że końcówka sezonu przebiega dla FC Porto pod znakiem niskiej skuteczności napastników, choć ekipa zapewniła już sobie mistrzostwo Portugalii.
22: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda.
18: 12 maja to czas, gdy zaczynają się zimni ogrodnicy, no i mamy ochłodzenie. W ciągu dnia od 11 stopni w Bydgoszczy, 12 w Warszawie, 13 w Krakowie i we Wrocławiu, do 16 w Lublinie. Popada w całej Polsce, a wysoko w górach spadnie śnieg z deszczem.
2: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
17: Dzień dobry, przypominamy, 29 maja dwaj muzyczni giganci, Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, dadzą w Warszawie super koncert z okazji, uwaga, 50 lat wspólnego grania. Szok!
24: Kiedy to minęło, a my mamy dla was zaproszenia na Torwar. Jeśli chcecie się pobawić przy kawałkach Kombi, Skywalker i ONA, no to zapraszamy na złoteprzeboje.pl, a bilety wręczymy wam już za niecałe pół godziny. Teraz 5 minut po 9, przed nami Gloria Gaynor.

0: Freedom 90. Ta piosenka ciągle brzmi perfekcyjnie. No i ciężko uwierzyć, że ma już 36 lat, tak? No ale jak sam tytuł wskazuje, był rok 1990, kiedy nagrał ją George Michael. Choć trzeba przyznać, że pan George przez tytułową wolność, czyli Freedom, rozumiał coś zupełnie innego niż my. No dla nas to był na przykład szok w postaci dostępnego w każdym sklepie papieru toaletowego.
1: Tak było, tak było. A za chwilę będzie gwiazda uzdolniona wszechstronnie, piosenkarka, aktorka, tancerka, która zaczęła wielką karierę od roli w musicalu Fame. Miała w nim tylko zatańczyć, ale kiedy producenci usłyszeli, jak Irene Cara śpiewa, no to postanowili zrobić z niej właśnie gwiazdę mikrofonu. Dodamy tylko, że piosenka Fame zdobyła Oscara i że to ją zagramy właśnie teraz w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 13 po 9.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już dziś. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Strausa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.

uwielbiam Jamiroquai i ten ich najbardziej znany kawałek, że tak powiem, Virtual Insanity. Przed nami największy przebój, najbardziej znany grupy Toto. W tym roku obchodzi swoje 44. urodziny. Tenże utwór trudno bardziej wpadający w ucho przebój, gdy chcemy komuś pokazać, jak wyglądała, jak brzmiała muzyka w latach 80. Ale gitarzysta Toto, Stevie Lukather, wspomina, że nie wierzył w sukces tego singla. Uważał, że to jest najgorsza piosenka na płycie. Nie pasowała jego zdaniem, tekst nie miał sensu. I jeszcze przyrzekł, że jeśli ten utwór stanie się hitem, to on przebiegnie nago po bulwarze Hollywood. Mimo takiego nastawienia, ten przebój oczywiście się ukazał jako singiel i natomiast złego podbił cały świat. Z jednej strony zapewnił to pozycję giganta rocka, a z drugiej grupa kojarzy się przede wszystkim właśnie z tym wielkim przebojem i kilkoma innymi, takimi bardzo melodyjnymi. Czy pan Steve dotrzymał słowa i przebiegł bez ubrania przez bulwar Hollywood? Niestety nie mam danych. Może ktoś wie, to niech da znać. A teraz już Toto i Afryka.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy, tylidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Poznaj zupełnie nową Toyotę RAV4 w czasie dni otwartych. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Dni otwarte od 11 do 16 maja. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i przetestuj nową RAV4. Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
12: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny. Reklama.

0: Wolta, nie zając.
1: Właśnie, więc w wolnej chwili dzwonicie lub piszecie do Radia Złote Przeboje, do mnie, żeby podzielić się takim krótkim zestawieniem. Kim chcieliśmy być, gdy byliśmy dziećmi, jeśli chodzi o nasz zawód, a kim jesteśmy teraz w dorosłym życiu? 2244430.
2: Ja jako dziecko marzyłam o tym, żeby być baletnicą, tancerką. Było to moje ogromne marzenie. Jestem inżynierem budowlanym, a także pracowałam jako kosmetyczka.
3: No ja zawsze chciałem być marynarzem, potem chciałem być żołnierzem. Ostatecznie skończyło się na tym, że byłem żołnierzem, byłem mechanikiem lotniczym, a teraz jestem kierowcą. Pozdrawiam.
4: No przepiękne pytanie, marzenie z dzieciństwa. Marzyłam o tym, żeby uczyć się na ogrodnika. Przez jakiś okres pracowałam tylko w wytwórni parzy jako technolog. Potem życie mnie skorygowało tam nędzną księgową.
5: Gdy byłam dzieckiem, zawsze pytali mnie, kim będę chciała być w przyszłości. Zawsze odpowiadałam, że będę żoną dyrektora. Jestem nauczycielką.
1: Żoną dyrektora? Toż to jest zawód dopiero. Wiemy, z którego filmu to pochodzi. Świetne, pozdrawiam serdecznie. Mam kubek fioletowego koloru z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje za najciekawszą odpowiedź, choć wszystkie wasze odpowiedzi uwielbiam. 2244430. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl.
0: Robota nie zając.

0: Niech nie chwyci cię rdza. No właśnie, Urszula, i pytanie, ile masz lat? To było pytanie z 1986 roku. A teraz już za 3 minuty będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
4: Wiadomości z Krakowa.
5: Paweł Chudzio. O budowę niezależnych od energii elektrycznej źródeł wody zabiegają założyciele Społecznego Komitetu Rozwoju Miasta. Stowarzyszenie przygotowało obywatelski projekt uchwały w tej sprawie. Jego celem jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody w przypadku kryzysu, wojny, braku prądu czy zatrucia wodociągów. Wkrótce ruszy zbiórka podpisów pod tym projektem, tak żeby jak najszybciej trafił do Rady Miasta. Projekt przewiduje wykonanie studni głębinowych z ręcznymi pompami, wyjaśnia jego autor Michał Kostrzyński.
6: Zakłada 1000 tych ujęć, by około 500 metrów było do źródła takiej wody, żeby swobodnie mógł każdy dojść, czy to osoba młoda, czy osoba starsza.
5: Autorzy projektu szacują, że na wykonanie 1000 studni potrzeba będzie około 55 milionów złotych. Dobra wiadomość dla mieszkańców południowych dzielnic Krakowa. Podpisano umowę na realizację kolejnego fragmentu budowy ulicy 8 Pułku Ułanów. Tym razem dotyczy odcinka od rejonu ulicy Krępy do ulicy Zagrodzkiego. Docelowo trasa połączy ulicę Zawiłą ze skrzyżowaniem ulic Kapelanka i Broszka. A co z budową metra w Krakowie? Sprawdzimy za godzinę.
4: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Krakowie.
5: Chciałbym wam coś pozytywnego powiedzieć o sytuacji pogodowej, no ale dzisiaj to niemożliwe. No to może tak szybciutko zerknijmy na jutro, bo jutro właśnie w środę powinno być troszkę więcej przejaśnień na krakowskim niebie, pogodniejszego nieba, no i bez opadów. No ale na razie wróćmy do tego, co dziś nas czeka w kolejnych godzinach. Wtorek w Krakowie pochmurny, deszczowy, no i także możliwe burze. Na termometrach maksymalnie 13 stopni.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
3: Niczego oczywiście nie sugeruję, ale jakby ktoś miał ochotę ze mną wypić kolejną kawę, to zapraszam do Radia Złote Przeboje przy Headhunter, przy Cyndi Lauper już teraz. 2 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, zapraszam. Robota nie zając, nasz cykl. Dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, jakie mieliśmy marzenie w dzieciństwie i jeśli chodzi o zawód naszej przyszłości, a co rzeczywiście z tego wszystkiego wyszło. Ciekawe zestawienia nam wychodzą, 2, 2, 4, 4 i 3, 0. No i też przypominam, że dzisiaj o 12.30, jak co dzień od początku maja, jest w Radiu Złote Przeboje. Beata Kozidrak opowiada o swoich największych przebojach.

Girls Just Want to Have Fun. Dziewczyny po prostu chcą się dobrze bawić, ale na początku lat 80. Cyndi Lauper raczej nie miała zbyt wiele czasu na dobrą zabawę. Była właściwie upadłą artystką po rozpadzie jej zespołu Blue Angel i po procesie sądowym jej menadżer były zażądał, żeby oddała mu 80 tysięcy dolarów. Cyndi zbankrutowała, ledwie wiązała koniec z końcem z pensji kelnerki, śpiewała za grosze w barach w Nowym Jorku. No i stało się, bo podczas jednego z koncertów zwróciła na siebie uwagę menadżera Davida Wolfa, który pomógł jej wrócić do branży. I w 1983 roku Cyndi Lauper podpisała kontrakt, chociaż nie obyło się bez negocjacji, nie zgodziła się na warunki wytwórni i dzięki swojemu uporowi wypracowała kompromis. Mianowicie zgodziła się na wykonanie części proponowanych jej piosenek, ale pod warunkiem, że będzie mogła tworzyć własne aranżacje i zmieniać czasem teksty. I tak odkryła utwór Girls Just Want to Have Fun, który wcześniej w 79 roku napisał i nagrał jako demo Robert Hazard, muzyk z Filadelfii, a Cyndi zrobiła to po swojemu. I to jak? Jest 11:10, Radio Złote Przeboje, teraz Killer.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, dlatego w ten szarawy dzień, szarawy jak najpiękniejszy zając, pracując, dzielimy się też tym, jak odpowiadaliśmy w dzieciństwie na pytanie, a ty kim zostaniesz, gdy dorośniesz, dziecko? No i kim zostaliśmy rzeczywiście? Jakie było nasze dziecięce marzenie, a jaki zawód wykonujemy, gdy jesteśmy już dorośli?
2: Hej kochani, tu Teresa z Lubelskiego. Ja jak byłam młoda, to strasznie chciałam być nauczycielką. Niestety marzenia się nie spełniły, ale córki spełniły moje marzenia. Mój brat to chciał być, no to dopiero, księdzem albo rencistą, bo mówił, że o, są najlepsze zawody. Nie trzeba nic i pieniądze się ma.
3: Dzień dobry, ja chciałam zawsze być panią z biura. Mieć telefon, kawę, dużo papierów. Mam telefon, kawę, no i komputer.
4: Słucham was codziennie, macie zarąbiste tematy. Jak byłem dzieckiem, tak jak większość chłopców, chciałem być strażakiem. Poświęciłem się morzu. Pracowałem na statkach, na kutrach rybackich na Bałtyku. Ponad 35 lat mojego życia tam oddałem. I powiem wam jedno, pokochałem morze. Nigdzie indziej bym się nie widział. Miłego.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy. A to wzruszające. A jak pięknie pod spodem rzeki Babilonu, gdy zacząłeś mówić o morzu, zaczęły szumieć. 2-2, 4-4 i 3-0. No i mam kubek fioletowego koloru z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Taki porcelanowy. Oddam za najciekawszą odpowiedź. No i adres jeszcze robota@złoteprzeboje.pl. Czekam do 12:00. Jest 11:30.

jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Tchibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Tchibo.pl.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

Od początku maja jest z nami nasza nowa koleżanka, nowa prowadząca, a równocześnie bardzo dobrze nam i wam wszystkim znana, głównie ze swojej fantastycznej muzyki. Beata Kozidrak dołączyła do redakcji Radia Złote Przeboje i w niedzielę od godziny 12 do 14 już mieliście okazję usłyszeć ją w jej programie autorskim, no a codziennie o 12.30 w rozmowie z Piotrem Jaworskim także opowiada dokładnie o swoich największych przebojach, przeróżne ciekawostki, nieznane historie i zdanie Beaty na przeróżne tematy, o jak się pięknie zarymowało. Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak już o 12.30 również dzisiaj. Posłuchajcie, o którym wielkim przeboju i jaką historię opowie dzisiaj Beata. Poczekamy na to razem.

0: Can't Get Enough. Ciągle nie mam dosyć Depeche Mode z roku 81. Pamiętam, jak panowie z Depeche Mode wtedy wyglądali jak szczypiorki, takie z klasy maturalnej, chudziutkie i młodziutkie. No, ale już grali fantastycznie. Za 3 minuty 12. Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
1: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
0: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Poznaj zupełnie nową Toyotę RAV4 w czasie dni otwartych. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Dni otwarte od 11 do 16 maja. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i przetestuj nową RAV4. Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Reklama. Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Krakowa.
10: Paweł Chudzio. Krakowskie uczelnie łączą siły, by wesprzeć miasto w przygotowaniach do budowy metra. Swoją wiedzą i doświadczeniem mają dzielić się m.in. naukowcy z UJ-u, AGH, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetów Rolniczego i Ekonomicznego oraz ASP.
11: Każda z naszych uczelni ma swoją specyfikę, którą tu będzie mogła wykorzystać. Akademia Górniczo-Hutnicza zajmie się kwestiami hydrogeologicznymi, kwestią drążenia tuneli. Politechnika będzie skupiała się na kwestiach planistycznych, na kwestiach taborowych, kwestiach architektonicznych.
10: Mówił profesor Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej. Pierwsza linia metra ma mieć 29 km długości i połączy Nową Hutę z południowymi dzielnicami miasta. Prezydent Krakowa odwołał Adama Budaka z funkcji dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej Mozak. Oficjalną podstawą dymisji są ustalenia dotyczące niewłaściwego sposobu realizacji obowiązków związanych z organizacją pracy i zarządzania zespołem. A w Cyfronecie AGH ruszyła fabryka sztucznej inteligencji Gaia AI Factory. Ma wspierać rozwój innowacji w nauce, biznesie i administracji publicznej.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Krakowie.
10: Sprawdzamy, co przyniosą nam kolejne godziny, jak chodzi o pogodę w Krakowie. No niestety bez większych zmian, a to oznacza, że dzisiaj przewaga chmur na krakowskim niebie. Niebo gęsto zasnute właśnie chmurami, bez przejaśnień. Za to z opadami deszczu i możliwe także burze. A na termometrach niewiele, no ale jednak przekraczamy 10 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj do 13 stopni. Wiatr momentami niestety silniejszy, powietrze w normie.
1: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
0: Dzień dobry, witam razem z Wami. Dzisiejsze wtorkowe popołudnie majowe, raczej pochmurne, troszkę mokre, ale chyba większość z nas na ten deszcz czekała. Gosia Kościelniak, zapraszam. Powitamy się w tej godzinie wielkim przebojem słodkiego, miłego życia. No właśnie, bo marzyliśmy przecież o jakimś życiu. Dzisiaj akurat skupiamy się na stronie zawodowej. Kiedy byliśmy dziećmi, mieliśmy gotową odpowiedź na pytanie, kim zostaniesz, kiedy będziesz duży lub duża. No i co z tego wyszło? Za chwilkę podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy w Radiu Złote Przeboje.

0: Robota nie zając.
1: Kim chciałem być, gdy byłem dzieckiem, a kim jestem teraz? Takie dzisiaj wspomnienia uruchomiliśmy. W związku z tym ostatnie na dziś wasze telefony.
2: Cześć, Ziśka z tej strony. Jako mała dziewczynka chciałam być stewardessą. Później jako nastolatka chciałam być kierowcą ciężarówki. Marzenie się spełniło, jestem kierowcą. Było to bardzo głupie marzenie.
3: Od najmłodszych lat rozbierałem i składałem wszystko, co się dało. Teraz od 40 ponad lat jestem mechanikiem rowerowym i reanimuję rowery.
4: Słuchajcie, ja to tak nudno chciałam zostać dentystką. Rwałam mojemu bratu wszystkie zęby, oczywiście mleczaki. No, jestem nauczycielem. Natomiast słuchajcie, moja córka chciała zostać, uwaga, kieszonkowcem. Na szczęście została fryzjerką.
1: Dziękuję bardzo. To sympatyczne marzenia i plany na życie. A dzisiaj kubek nasz, fioletowy, piękny, na wspaniałą kawę lub herbatę z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje wędruje do tej oto osoby, bardzo pomysłowej.
5: Ja zawsze chciałam od dzieciństwa, żeby wszyscy za mną biegali i każdy liczył się z tym, co robię. Dzisiaj jestem kierowcą autobusu miejskiego i faktycznie wszyscy biegają.
1: No rzeczywiście, trzeba przyznać, że właściwie prawie każdy z nas biegł kiedyś za kierowcą autobusu. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, ściskam, jutro znowu się bawimy. Robota nie zając, a już niedługo dzisiejsze nasze spotkanie z Beatą Kozidrak, która opowie ciekawie o swoim kolejnym wielkim przeboju.
0: Robota nie zając.
6: Spinderella cut it up one time.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. O

0: kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią, albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Reklama.

0: Zbliża się 12.30, więc już teraz zapraszam na spotkanie z Beatą Kozidrak i Piotrem Jaworskim. Posłuchajmy razem.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Beata Kozidrak, o tej porze jesteśmy. Dzień dobry, witamy, przeprowadzam nową prowadzącą.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie o tej porze pojawiają się opowieści związane z piosenkami, które gramy w Radiu Złote Przeboje. Myśli i słowa, tej piosenki miało nie być.
3: Tak, to jest śmieszna historia. Jakoś się tak odsuwałam generalnie.
2: Nawet to mi się nie podobało, tak?
3: Bo mnie się nie podobało.
2: Szykowaliście materiał na płytę.
3: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, jak się coś tak, wiesz, jakoś tak...
2: Kocham cię.
3: Tak z grubej rury od razu. A nawet wiesz co, tak jak pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią. Tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować? Ale był taki czas trudny w naszym małżeństwie, byłem moim mężem Andrzejem, i przypomniałam sobie, w którym momencie właśnie pisałam ten tekst, wiesz, próbując jeszcze oboje zresztą uratować jakby nasze małżeństwo. I był taki fajny wyjazd, gdzie myślałam, że jeszcze wszystko się ułoży, ale się nie poukładało.
2: Czyli ta piosenka była pięknym wspomnieniem, tak?
3: Wspomnieniem ładnej... i tym zastanowieniem, że właśnie kocham cię, uciekają myśli złe, że tak mało w sumie potrzeba, żeby coś naprawić, że czasami wystarczy zamiast prezentów, czegoś nadzwyczajnego, czasami wystarczy proste słowo, kocham cię, tak z głębi duszy powiedziane. Pomyślałam sobie, trudno, no zaśpiewam tą piosenkę. Ale do końca nie byłam zadowolona, bo też kiedy nagrywałam, stwierdziłam, że ta tonacja jest taka dla mnie też inna.
2: Nic tam nie pasowało.
3: Nic, po prostu. Kurde, nie pasowało, ale teraz, kiedy zaczynam kochać się na koncertach, to wszyscy mnie to już szaleją.
2: No, prawda? Tak. I mało tego, ta piosenka okazała się jedną z najpopularniejszych w Polsce, jeśli chodzi o pierwsze tańce na weselach państwa młodych.
3: No to całe szczęście, to zostało kocham się na całe życie, a przynajmniej na dłuższy czas.
2: No to niech będzie ta piosenka teraz zapowiedziana przez Beatę Kozidrak, tak chyba trochę od niechcenia, tak zacząć.
3: Albo może razem.
2: No dobra.
3: 3, 4.
2: Kocham cię.
3: Jeszcze, też. Nie, 3, 4. Kocham cię.
2: Pięknie.

0: autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: Kto zwalcza ból? Kto?
19: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
22: Cappuccino. Caffè latte.
23: Co robisz?
22: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
24: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
25: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
26: To co, Marian? Rowery?
27: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
26: A raty jakie mają?
27: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
26: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
27: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
28: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl, to się opłaca.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu sobie serca samego lud.
1: Jutro kolejna historia opowiedziana przez Beatę Kozidrak. Jeszcze nie wiemy, którego przeboju będzie dotyczyć, ale już wiemy, o której dzisiaj rozpoczniemy nasz konkurs. Naszą zabawę, w której podpowiedzi ma dla Was również Beata Kozidrak. To będzie na pewno niedługo, więc bądźcie blisko radia. A o co chodzi? Hasłem jest coś, co jest związane z Beatą Kozidrak bezpośrednio lub z jej muzyką, albo w ogóle z latami 80. i 90. Mamy 3 podpowiedzi. Dzwonicie, dajecie odpowiedź, mówicie też za co lubicie Radio Złote Przeboje, a my wybieramy spośród dobrych odpowiedzi to najciekawsze uzasadnienie. I co do wygrania? Świetne, śliczne radyjka z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje, białe, takie stylizowane na odpowiednie interesujące nas lata, no i bardzo ładne zdjęcie Beaty Kozidrak z jej osobistym autografem. Można to zobaczyć na naszym Instagramie, więc zajrzyjcie. No i bądźcie blisko radia.

0: Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 13 i najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy, co dzieje się właśnie teraz, a co jest istotne. Zaraz potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
0: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem
10: przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie.
8: Spróbować w czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Reklama.
12: Już prawie 13:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Kolejny egzamin za nimi, ósmoklasiści napisali dziś matematykę. W Sejmie kolejne podejście do tematu kryptowalut. Będzie też o tym, czy Robert Lewandowski przeniesie się do Portugalii. Paulina Nawrocka. Zakończył się egzamin ósmoklasistów z matematyki, drugi z trzech egzaminów, które w tym tygodniu piszą uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej. Z relacji samych uczniów wynika, że najwięcej trudności sprawiło im zadanie z ostrosłupem i sześcianem, ale poziom trudności egzaminu miał nie odbiegać od tych z lat wcześniejszych. Wyniki egzaminu są brane pod uwagę przy rekrutacji m.in. do liceów i techników. Jutro uczniów czeka egzamin z języka obcego. Uwaga na silny wiatr i burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w czterech województwach. Sejm dziś po raz trzeci zajmie się uregulowaniem sprawy kryptowalut. Poza projektem rządowym i prezydenckim pojawił się też nowy projekt PiSu, który wprowadza całkowity zakaz prowadzenia takiej działalności w Polsce. Taki kierunek wskazał prezes Jarosław Kaczyński.
14: Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut.
13: Posłowie będą pracowali nad projektami rządowym i prezydenckim. Rządowy różni się od poprzednich jedynie tym, że wprowadza ostrzejsze kary za oszustwa, a prezydencki łagodniej traktuje firmy działające na rynku kryptowalut. Co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną wygasa w czerwcu. Na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu, stąd spekulacje dotyczące przyszłości kapitana reprezentacji Polski. Wśród potencjalnych kierunków Portugalia. O czym więcej Mateusz Stanicki.
15: Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju FC Porto. W barwach tego klubu grają też trzej inni reprezentanci Polski: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 38 siedmiolatek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu, ale na stole jest też ponoć oferta zza Wielkiej Wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire.
13: A zdaniem hiszpańskiego dziennika Mundo Deportivo ta propozycja miałaby być dla Lewandowskiego zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe trąbki ogrodowe firmy Hermann.
9: Pogoda.
12: Dziś pochmurny dzień i w większości miejsc w Polsce przelotne deszcze, w Białymstoku także burze i tam właśnie najcieplej 18 stopni, w centrum 12, 13 w Krakowie i w Trójmieście, a we Wrocławiu, w Legnicy i w Katowicach 13 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
12: 13:02, Gosia Kościelniak, dzień dobry. Zapraszam na kolejną godzinę tego wciąż jeszcze młodego, wtorkowego popołudnia majowego z Radiem Złote Przeboje. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Tak zaczniemy, żeby powitać tę godzinę. Rok 87, bo to jest Radio Złote Przeboje.

Life, życie, odpowiedź na wszystko. Zaczynamy naszą zabawę i teraz będzie inna odpowiedź, bo mamy dla Was zagadkę. Pytamy o rzecz związaną albo z Beatą Kozidrak, naszą nową prowadzącą w Radiu Złote Przyboje, albo po prostu ze wspaniałymi latami 80. i 90., a Wy dzwonicie do Radia Złote Przyboje, a czekają, jeśli chodzi o nagrody, radia z logo Radia Złote Przyboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. Możecie zobaczyć ten świetny zestaw na Instagramie. Na Wasze telefony czekamy do godziny 17, a o 17.30 wyłonimy dzisiejszego zwycięzcy. Jesteście gotowi na pierwszą nieco enigmatyczną podpowiedź? Uwaga! Dzisiejsze hasło to energia, której nie da się zatrzymać. Jeśli Wam coś chodzi po głowie, to zgaduję. Jeśli jeszcze nie, to niedługo druga, a potem trzecia podpowiedź. Dzisiejsze hasło to energia, której nie da się zatrzymać. 2-2, 4-4 i 3-0. I dodajcie też, za co lubicie Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
4: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Uwaga kierowcy! Na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP.

0: wieku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
5: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
6: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

jam, alright. No a teraz hymn kobiety zakochanej, A Woman in Love, owoc niezwykłej współpracy Barbara Streisand z legendarnym zespołem Bee Gees. Ta muzyczna fuzja zaowocowała jednym z największych przebojów w historii muzyki pop. Autorami są Barry Gibb i Robin Gibb, członkowie, jak wspomniałam, Bee Gees, znani ze swojego niezwykłego talentu do tworzenia naprawdę chwytliwych melodii. Ten utwór ukazał się w 1980 roku jako część albumu Guilty. No a podczas nagrywania tego przeboju Barbara Streisand zarejestrowała cały swój wokal całej piosenki w jednym podejściu. Weszła, zaśpiewała i wyszła, co jest rzadkością w studiach nagraniowych. Ta spontaniczność przyczyniła się do niezwykłej emocjonalności tego wykonania. Za każdym razem przecież to słyszymy. Radio Złote Przeboje i Zakochana Kobieta.

0: Jak ultra okazję do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
11: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
12: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.

0: wchodzi człowiek do radia, patrzy, a tu tak, Małgorzata, aha, Sandra, Maria, Magdalena, przed nami Magma, Aisza. Przepraszam, czy ja pomyliłem ten szatnię?
1: Kawały pomyliłem, bo to powinno być tak, przychodzi baba do lekarza, to przychodzi facet do radia. I dlatego tyle bab.
0: Wspaniale. Jeśli chodzi o te baby, to jeszcze jedna do nas dołączyła, wspaniała dama polskiej piosenki, Beata Kozidrak. Jak przy tej okazji zgarnąć sobie fajne nagrody, to przecież będę mówił, obiecuję.
1: Ach, te baby.

0: Painted Love i Soft Cell i Radio Złote Przeboje, w którym już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, burze i silny wiatr. Gdzie dzisiaj z powodu pogody zrobi się niebezpiecznie, usłyszycie za moment.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl. To się opłaca.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
10: Wtorek 12 maja. Tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
11: Burze i silny wiatr, ostrzeżenia pogodowe na wschodzie kraju. Metro w 10 polskich miastach to pomysł ministerstwa. I pielęgniarką być to znów ma brzmieć dumnie. Młodzi wracają do zawodu. Paulina Nawrocka. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem dziś po południu. Alerty dotyczą wschodniej i południowej Polski. Ostrzeżenie przed burzami pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali dotyczy 3 województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Natomiast silny wiatr i alerty w tej sprawie dotyczą wschodniej Polski, a w nocy w pasie południowym obowiązywać będą także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami do minus 3 stopni. Budowę metra w 10 największych miastach w Polsce rozważa Ministerstwo Infrastruktury, które prowadzi analizy techniczne takich inwestycji. Koncepcja ma być inspirowana projektem Port Polska i roboczo nazywa się Metro Polska. Założenie projektu jest nie tylko budowa transportu miejskiego, ale też tworzenie schronów w ramach tak zwanego podwójnego zastosowania infrastruktury, mówi minister Dariusz Klimczak.
12: Mamy obowiązek uwzględniać kwestie związane z ochroną ludności, z funkcją dual use. Projekt budowy metra w Polsce ma jeszcze większy sens.
11: Na razie nie wskazano konkretnych miast. Średnia wieku pielęgniarki w Polsce wynosi 55 lat. Co trzecia jest w wieku emerytalnym. W ostatnich latach zawód zyskał jednak na atrakcyjności, głównie dzięki wyższym zarobkom. Od 1 lipca po podwyżkach początkująca pielęgniarka po studiach licencjackich będzie zarabiać niemal 8400 zł brutto. To satysfakcjonująca stawka, uważa Kaja, która właśnie kończy 3-letnie studia na Kolegium Medicum w Bydgoszczy.
13: Im wyżej w stopniu, czy na przykład po studiach magisterskich jest ta wyższa kwota i też po zrobieniu specjalizacji. Myślę, że takie właśnie kursy, przez które nabieramy doświadczenia, też są doceniane w miejscu pracy, więc to na pewno warto.
11: Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. I jeszcze smutna wiadomość. Nieznany sprawca zniszczył gniazdo bielika w lasach koło Poddębic w Łódzkiem. Zginęły 2 około 4-tygodniowe pisklęta. Służby nie mają wątpliwości, że sprawca działał celowo, bo w strefie ochrony wyciął tylko jedno drzewo, to z gniazdem. Leśniczy zgłosił sprawę policji i sprawcy grozi do 5 lat więzienia.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Popołudnie bardzo pochmurne i deszczowe, tylko na zachodzie bez deszczu. Z kolei na wschodzie cały czas alerty burzowe. Temperatura maksymalna prawie wszędzie między 10 a 14 stopniami. Każda piosenka w Radiu Złote Przeboje, każdy artysta zasługuje na statuetkę, nagrodę i wyróżnienie, bo u nas po prostu wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. Ta piosenka to faktycznie piosenka, która zdobyła Oscara, a był to rok 1983. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

kto by pomyślał, ale Madonna znowu jest na ustach całej branży. Jej nowy singiel trafił na ciekawą listę Billboardu, który w zeszłym roku stworzył zestawienie Hot Dance Pop Songs. Singiel I Feel So Free zadebiutował na 12. miejscu tejże listy, a utwór I Feel So Free to jest zapowiedź nadchodzącego albumu Confessions 2. Czekamy na premierę, w razie czego dam wam znać w Radiu Złote Przeboje, kiedy nastąpi, a teraz już Joe Cocker. Ludzie, co to jest za piosenka? Zróbcie głośniej.

0: autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety, te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Małopolska patrzy w przyszłość.

0: stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Strausa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.

0: Ciekawe, czy tę piosenkę śpiewał z nami Rafał, który wczoraj wygrał nagrodę od Beaty Kozidrak Radio Złote Przeboje. Słyszeliście Rafała?
1: Powiem szczerze, że tak ze 2 miesiące przypadkiem usłyszałem gdzieś, słuchałem innego radia, no i teraz już jest nierozerwalnie, nie ukrywam, że wszystko poprzestawiałem, jestem pod wrażeniem.
0: No, dopiero zaczął nas słuchać i już wygrał. Wy też możecie, niezależnie od stażu słuchania, wygrać nagrody. Uwaga, druga podpowiedź konkursowa. Rozwiązanie zagadki można opisać w ten sposób. Młodość wyrażona w 2 słowach. 2 2 4 4 3 0 do 17. Dzwońcie z odpowiedzią na pytanie, za co lubisz Radio Złote Przeboje i o co dzisiaj pytamy. 2 2 4 4 3 0. Finał zabawy dzisiaj o 17:30, a kolejna podpowiedź może pojawić się w każdej chwili. Dzięki.

0: Jak ultra okazję do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
11: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
15: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
16: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
17: Reklama.

Świetnie pracuje się z radiem. Złote przeboje w tle to Modern Talking, a przed nami już Bryan Adams, który w czerwcu zagra w Polsce dwa koncerty. Proszę sobie zanotować 20 i 21 czerwca, najpierw Kraków, potem Katowice, i to jest świetny plan na początek wakacji.

0: Natalia Kukulska w biegu. Mam nadzieję, że wy, jeśli w biegu, to robicie sobie przerwę na największe przeboje lat 80. i 90. My zrobimy sobie przerwę na tylko sprawdzone wiadomości i sprawdzimy, jak tam nasi przed Eurowizją. To punktualnie o 15.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
3: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu? Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
0: Reklama.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie w kalendarzach 12 maja. Na naszej antenie teraz wiadomości.
10: Sąd zaskakuje decyzją w sprawie wypadku posła Łukasza Litewki. Rolnicy zapowiadają wielki protest w Warszawie. A Alicja Szemplińska szykuje się do występu na Eurowizji. Paulina Nawrocka. Zaskakująca decyzja sądu w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie 57-letniego podejrzanego do aresztu, ale też uchylił wobec niego inne środki wolnościowe. Tego domagał się obrońca mężczyzny. Prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu tymczasowego. Rolnicy zapowiadają 20 maja kolejny protest w Warszawie. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach spowodowanej suszą i przymrozkami. Domagają się pomocy od rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
11: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
10: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu oraz Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż nie ma w naszym kraju regulacji prawnych w tej sprawie. Donald Tusk wezwał ministrów oraz parlamentarzystów do jak najszybszej pracy w celu ustalenia treści rozporządzenia.
12: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego, także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
10: Jak podkreślił premier, będzie on osobiście pilnował, by przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Na wczorajszych próbach poszło jej bardzo dobrze.
13: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
10: Start półfinału o 21:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Krakowie?
14: Paweł Chudzio, witajcie. Na początek teatralnie. W Teatrze Ludowym na scenie pod ratuszem dziś spektakl Wszystko o kobietach, a jutro Pogo. A w sobotę na tej samej scenie Niebrukliński most. To spektakl autorski Jacka Wojciechowskiego, oparty na twórczości Edwarda Stachury. A w ostatnie dwa dni maja na scenie pod ratuszem do zobaczenia będzie spektakl Samotny mężczyzna. Twórcy stawiają pytanie o to, co oznacza samotność w XXI wieku. Z Teatru Ludowego zaglądamy do Bagateli, a tam dziś Kochajmy Skowronki, przedstawienie zrealizowane w konwencji telewizyjnego Talent Show. A jutro Muzyczna Bagatela. To koncert największych przebojów w wykonaniu aktorów teatru oraz zespołu muzycznego pod kierownictwem Dawida Suleja Rudnickiego. I jeszcze zerkamy do kina pod Baranami, a tam w czwartek ruszy Przegląd kina rumuńskiego.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Pogoda.
9: Do końca dnia w prawie całej Polsce duże zachmurzenie i przelotny deszcz. Bez deszczu tylko na zachodzie, a na termometrach maksymalnie od około 10 stopni. W prawie całej Polsce do 20. Wschód Polski dzisiaj najcieplejszy. Marzena Rogalska zapowiedziała się z wizytą. Zatem, kochani, będziemy mieli gościa i wy i ja. O 15:30. Jerzy Telesiński, kłaniam się w pas i zapraszam. Kaoma. No i od razu zrobi się trochę bardziej słonecznie. Obiecuję.

Perfect Love i Luciusia Magnil w Radiu Złote Przeboje, ale niestety życie to nie piosenka i miłości idealnej nie ma, ani w ogóle żadnej miłości między muzykami dawnego Lombardu. Niedawno doszło do kolejnego spięcia. Małgorzata Ostrowska opublikowała post, w którym poinformowała o niespodziewanym usunięciu wpisu wspomnieniowego o albumie Wolne od cła. Został zgłoszony do Facebooka przez Grzegorza Stróżniaka, który uznał, że publikując link z YouTube'a do klipu naruszam jego prawa. Prawo autorskie bywa skomplikowane, nie mam czasu ani ochoty prowadzić sporów z Lombardem, algorytmami i formularzami odwołań, więc nie zamierzam się od tej decyzji odwoływać, napisała Małgorzata Ostrowska. Jest mi po prostu przykro, że na oficjalnym profilu grupy Lombard nie ma klipów z naszego złotego czasu, a ja na swoim profilu też nie mogę ich prezentować, bo ktoś sobie tego nie życzy.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
4: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy NikoCard trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze NikoCard, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowość.

0: 600 zł. Media Expert.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.

0: że lady, mógłbym się obudzić jako Tom Jones i bym się na to nie obraził.
1: Ale nie, ale popatrz na mnie, popatrz na mnie. W tunelu po czarnej kawie można by było nas pomylić, prawda?
2: Ale jak ty westchnąłeś, nie wiedziałam, czego mam się po tym westchnieniu
1: spodziewać.
2: Czy Tom Jones to jest taka historia jakiejś tak niezwykłej energii i kumulacji wszystkiego, co najlepsze, charyzmy, dobrej nuty, proszę ja ciebie, dobrego słowa. Wszystko się tu zgadza. I ten utwór She's a Lady nie jest wyjątkiem, jeśli stryjek by chciał zauważyć.
1: Zdecydowanie się z tym zgadzam i nie powiem tego na głos, ale Tom Jones, obcisłe spodnie, jego ta część ciała, która nawet latem biała, you know what I mean, to wiesz, ja jako prawdziwy facet muszę powiedzieć, zazdraszczam. No, ale dobrze, to ja powiedziałem, szanowni państwo, takie są gwiazdy Radia Złote Przeboje.
2: Nie wytrzymam z tobą, Jurek!
1: Gramy Fool's Garden, dobra? I Lemon
2: dobra.
1: Tree.
2: Dobra, Lemon Tree. Że tak teraz na romantycznie, nie?
1: Tak,
2: schodzimy z tych różnych atrybutów
1: tak,
2: na romantycznie.
1: Ja się idę tłumaczyć teraz, bo tak, lecę na dywan, do szefowej.
2: Na dywanik.
1: Potem będę odbierał te wszystkie maile. No nic, po prostu kocham Toma Jonesa.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
2: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
3: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czeki out, kusi cenę każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Reklama.

0: The Best to są największe przeboje lat 80. i 90. Takie codziennie o 12.30 prezentuje na naszej antenie Beata Kozidrak. Codziennie mam dla was jej zdjęcie z autografem i radio z limitowanej serii Radia Złote Przeboje. No to jak wam idzie dzisiaj? Po drugiej podpowiedzi nasza zabawa?
1: Dzień dobry. Z tej strony Agnieszka z Gdańska. Z czym mi się kojarzy energia? No to jest Kaszpirowski w telewizji.
0: Pora więc na podpowiedź numer 3. Beata Kozidrak.
2: Chodzi nam o charakterystyczny wers jednej z moich piosenek, śpiewany z publicznością na koncertach. Jest to też podtytuł mojej autobiografii.
0: 2 2 4 4 3 0. Do 17 czekam na dwie odpowiedzi. Za co lubisz Radio Złote Przeboje i o czym mówi Beata Kozidrak w podpowiedzi. 2 2 4 4 3 0. O 17.30 ogłaszam zwycięzcę zabawy. Things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're looking, but you're broken. Let me get you.

0: Erasure w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę punktualnie o 16 przypomnimy ostrzeżenia przed burzami i intensywnym deszczem. Gdzie? Usłyszycie u nas już za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Reklama.
13: Tu Radio Złote Przeboje, we wtorek jest 12 maja. Posłuchajmy wiadomości.
14: Ważą się losy programu obniżek cen paliw. Kary za pseudomedyczne praktyki. Rząd pracuje nad Lex Szarlatan. I wielka akcja odłowu niedźwiedzi na Podkarpaciu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ważą się losy programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
15: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
14: Minister zapowiada, że przepisy zostaną najpewniej wydłużone. Na razie o 2 tygodnie. Znamy też ceny paliw na jutro. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,28, 98 6,87, a oleju napędowego 6,84 zł. Rząd zajmuje się dziś projektem nowelizacji ustawy zwanej Lex Szarlatan. Przewiduje ona m.in. kary za stosowanie pseudomedycznych praktyk przez niewykwalifikowane osoby. W Polsce obserwuje się coraz więcej tego typu działań, mówi profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
16: Obserwujemy gwałtowny rozwój rynku pseudomedycznego, rosnącą liczbę pacjentów oszukanych i tą szeroką, rozlaną dezinformację medyczną w sieci.
14: Nowelizacja ustawy ma też wzmocnić rolę Rzecznika Praw Pacjenta. Instytucja byłaby uprawniona do zakazywania praktyk zagrażających życiu lub zdrowiu osoby korzystającej z usług. Za złamanie zakazu przewidziane są kary finansowe. 18 niedźwiedzi z Podkarpacia zostanie odłowionych i wyposażonych w opaski GPS. To reakcja po śmiertelnym ataku niedźwiedzia, do którego doszło pod koniec kwietnia. Szczegóły Marcin Starzec.
17: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wytypowała 18 osobników, które przestały bać się ludzi. Regularnie podchodzą pod domy, żerują przy śmietnikach czy w inny sposób straciły naturalny dystans do człowieka. Każdy niedźwiedź zostanie uśpiony przez weterynarza, oznakowany obrożą telemetryczną i wypuszczony w bezpiecznym miejscu. W akcji wezmą udział pracownicy dyrekcji, tworzona obecnie specjalna grupa interwencyjna oraz eksperci z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na liście niedźwiedzi do odłowienia znalazł się też samiec, który najprawdopodobniej śmiertelnie ranił 58-letnią kobietę w Płonnej.
14: Do tego wypadku doszło przed 3 tygodniami.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Co jest grane w Krakowie?
18: Paweł Chudzio, witajcie. Już po raz piąty Ośrodek Kultury Norwida zaprasza na Nowa Huta Retro Fest. Ruszy 19 maja. Przez tydzień będzie okazja wrócić do lat 90. Będą warsztaty, dyskoteka i wyjątkowy spacer po Nowej Hucie. Mówi Katarzyna Kobylarczyk z Norwida.
19: Zaczniemy oczywiście na Tomeksie. Prześledzimy trochę tych pierwszych dziko kapitalistycznych miejsc. Zobaczymy, gdzie handlowano, czym handlowano. Pokażę Państwu, gdzie był pierwszy nowochódzki sex shop, obiecuję.
18: Szczegóły na stronie Norwida. Teraz filmowo, z okazji 40-lecia premiery kultowego filmu Top Gun, w kinie Kijów szykują się specjalne pokazy. Będzie można zobaczyć legendarną produkcję z 1986 roku na dużym ekranie. Pokazana zostanie też jej widowiskowa kontynuacja Top Gun Maverick. Pokazy jutro i w czwartek.
12: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Pogoda.
13: Najcieplej dzisiaj na wschodzie. Termometry pokażą 19 stopni w Białymstoku, Przemyślu i Rzeszowie, a poza tym od 9 do 14. No i sporo chmur i przelotnych opadów deszczu. Może gdzieniegdzie zagrzmieć. Na południu opady mogą być najbardziej intensywne. Stewardesa radzi, czego nie dotykać w samolocie i nie chodzi o klamki, nie chodzi o toaletę, a o co chodzi powiem Wam o 16.30, bo przed wakacjami dobrze jest to wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Z wykształcenia był zecerem. Miał zostać kajakarzem. Kochał sernik i jazdę na nartach. Genialny Andrzej Zaucha i głos najwspanialszy na świecie. To jest oczywiście moje osobiste, prywatne zdanie na ten temat. Największe przeboje lat 80. i 90. gram wam dalej. Pora na krótką przerwę. Zróbcie sobie chwilę na oddech, czymkolwiek się teraz zajmujecie. Niedługą. Apeluję o niecałe 5 minut wyłącznie dla siebie i dla tej pani.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Kapcie, szlafrok, a może kuchenny fartuszek.
3: Już jutro sprawdzimy, czy zdarzyło Wam się wyjść z domu w czymś nietypowym.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.

0: Nikt nie chce być sam, dlatego jesteśmy tu z wami w Radiu Złote Przeboje i są z wami takie wyjątkowe gwiazdy. Uwaga, zanim ruszymy na wakacje, posłuchajmy dobrej rady.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Doświadczeni stewardzi i stewardessy zdradzili, których miejsc na pokładzie samolotu unikają i dotykają wyłącznie zabezpieczeni higienicznie. Najbrudniejszym miejscem w samolocie jest kieszeń w oparciu fotela, a konkretnie karta bezpieczeństwa, która jest tam ukryta i bardzo rzadko dezynfekowana. Tak wyjaśnia stewardesa Josephine Ram, która dodaje, że wielu pasażerów traktuje tę przestrzeń również jako kosz na śmieci. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez kanadyjską firmę Marketplace. Firma pobrała ponad 100 wymazów z 18 różnych lotów kilku kanadyjskich linii lotniczych. Eksperci skupili się na stolikach, zagłówkach, pasach bezpieczeństwa, kieszeniach w fotelach i klamkach toalet. Kieszeń w siedzeniu uzyskała najgorszy wynik. Wykryto w niej bakterie tlenowe, pleśń, bakterie kałowe i E. coli. Prawie połowa próbek zawierała stężenia mikroorganizmów stwarzające realne ryzyko zakażenia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
17: Wtorkowy kubełek KFC powraca. Mega okazja za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
18: Podstawówka. Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
19: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
0: Reklama.
4: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
4: Złote przeboje w drodze.
1: Zaczynamy od utrudnienia na obwodnicy Warszawy. Między węzłami Warszawa Zachód i Pruszków doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jest lewy pas ruchu łącznicy S8 ze S2 w kierunku Poznania. Utrudnienie też na obwodnicy Trójmiasta na S6 w pobliżu Gdyni. Doszło do zderzenia 4 samochodów. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi. I ruch wahadłowy na Krajowej 10 na odcinku Piła-Wałcz. Zderzyły się tam dwie osobówki i bus.
21: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
20: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Strong Enough i Cher w Radiu Złote Przeboje, w którym mam dla was teraz nie najlepszą wiadomość. Niestety, nie żyje Stanisława Celińska, wybitna aktorka, wokalistka, zmarła dzisiaj w wieku 79 lat. Wpis o śmierci aktorki pojawił się na jej oficjalnym kanale w mediach społecznościowych.
1: Chciałabym, żebyście podczas tej wycieczki wszystko pilnie obserwowali, bo potem może będzie z tego wypracowanie. Przy okazji zaliczycie sobie pracę społeczną. Przewieziecie moje meble do nowego mieszkania.
2: Miłość jest bardzo ładna, ale nie w interesie. U nas kochać się nie wolno.
0: Pani Stanisławo, bardzo serdecznie za wszystko dziękujemy. No i pewnie gdzieś tam kiedyś do zobaczenia i do usłyszenia.

0: Levi Was i Meet Your w Radiu Złote Przeboje, w którym przed chwilą o tym powiedziałem, ale przypomnę raz jeszcze. W wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska. Czym poza tym jeszcze żyjemy dzisiaj? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje już za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Reklama.
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorek, 12 maja, pora na wiadomości.
11: Zmarła aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska. Bez aresztu dla sprawcy wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Spytamy też ósmoklasistów o wrażenia z dzisiejszego egzaminu z matematyki. Paulina Nawrocka. Zaczynamy od smutnej wiadomości. Nie żyje Stanisława Celińska. Informację o śmierci aktorki podał menadżer artystki. Grała w filmach i teatrze, a do historii przeszły jej role, m.in. w filmach Pieniądze to nie wszystko i Alternatywy 4. W późniejszych latach zdobyła także popularność jako piosenkarka, wykonując nastrojowe, poetyckie piosenki. Stanisława Celińska miała 79 lat. Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Uwzględnił zażalenie obrońców 57-latka na wszelkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec niego. Tłumaczy mecenas Dariusz Kawalec.
12: Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna.
11: Zażalenie na decyzję sądu w sprawie środków zapobiegawczych wobec mężczyzny złożyła także prokuratura, która domagała się bezwzględnego aresztowania podejrzanego. Egzamin z matematyki już za ósmoklasistami. Nam mówią, jak było.
13: Procenty, geometria dużo.
14: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
15: No z 80.
11: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. Tymczasem przed uczniami kolejny, ostatni już egzamin. Jutro napiszą go z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenie szkoły. Nie można go też nie zdać. Jeden klik i gotowe. Od 19 czerwca sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie widoczny przycisk odstąp od umowy. To ma ułatwić na przykład robienie zwrotów konsumentów, ale niewiele firm o tym wie, mówi Michał Wójcik z Alcendo.
16: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
11: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Wysoko w górach, proszę sobie wyobrazić, deszcz ze śniegiem i śnieg jeszcze możliwy. Na południu najbardziej intensywny deszcz, a w ogóle to i sporo chmur i przelotnych deszczów w całej Polsce, gdzie niegdzie może zagrzmieć. Rzeszów, Przemyśl, Białystok aż do 20 stopni, a poza tym przeciętnie od 10 do 14. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje znowu nagrody w związku z tym, że swój program ma na naszej antenie Beata Kozidrak. Co to za nagrody? Jak się je wygrywa codziennie? Sprawdzacie na złoteprzeboje.pl i zostajecie ze mną. Jerzy Telesiński, witam serdecznie.

który przez wiele lat współtworzył duet Holly Oates, szczególnie nie lubi określania swojej muzyki mianem jachtu rocka i raz na zawsze chce zerwać z etykietowaniem jego muzyki w ogóle. Jacht rock to jest gatunek, który swoje triumfy święcił w latach 70. i 80., jednakże sam termin spopularyzowany został dopiero w 2005 roku za sprawą serialu o tym tytule. Charakteryzował się ów jacht rock wysokiej jakości produkcją, czystym wokalem, ale przede wszystkim lekkimi, wpadającymi w ucho melodiami. Niektórzy krytycy muzyczni uznawali ten termin jako pejoratywny i może dlatego właśnie Daryl Hall tak bardzo pragnie się od niego odciąć. Słuchajcie, tu Radio Złote Przeboje, w którym uwaga, uwaga, już za chwilę nagrody od Beaty Kozidrak, która ma już teraz swój własny program autorski na naszej antenie, więc koniecznie ze mną zostańcie, jeśli chodzi o te nagrody, no to już za chwileczkę, już za momencik.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Sontes, Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Sontes to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Sontes. Wybierz swój kierunek.
6: Jeśli chcesz

0: Hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.

0: Young Turks i Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje, w którym serdecznie witam Dominikę. Dzień dobry, pora na nagrody, cześć.
1: O, bardzo mi miło, dzień dobry.
0: Dominika, rodzice każą ci słuchać Radia Złote Przeboje?
1: Nie każą mi. Z moją przyjaciółką, współlokatorką słuchamy namiętnie. Jest to nasz wybór.
0: Fajne.
1: Moja przyjaciółka właśnie, z którą mieszkam, jest zagorzałą fanką Beaty Kozirek, więc nie było innej opcji niż po prostu słuchać Radia Złote Przeboje.
0: No to nie ma innej opcji, zaraz będą nagrody, ale powiedz mi jeszcze, jak brzmi dzisiejsze hasło, o które pytaliśmy, to składające się z dwóch słów?
1: Gorąca krew.
0: Pięknie, udało się zgarniać nagrody. Gorące brawa. No to pięknie.
1: Gorące brawa, gorąca krew, wszystko tak gorące, jest. Oprócz dzisiejszej pogody.
0: Słuchaj, pogodę już naprawiamy, a na pewno pogodę ducha, bo dostajecie zdjęcie, znaczy mówię tak w liczbie mnogiej, bo myślę też o twojej przyjaciółce, zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak. No i pamiątkowe radio do słuchania największych przebojów lat 80. i 90.
1: Cudownie, bardzo dziękujemy. Właśnie ostatnia wskazówka była idealna, bo w honorowym miejscu naszego salonu stoi autobiografia pani Beaty, więc szybko podbiegłyśmy.
0: No dobrze, to wy jesteście po prostu dobrze przygotowane do zajęć, muszę powiedzieć.
1: Oczywiście,
0: to mi się nie podoba. Bardzo serdecznie wam dziękuję. To nacieszcie się, nasłodźcie się teraz swoim sukcesem. Dziękuję bardzo.
1: Cudownie, dziękujemy bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Co to jest, że młodzież słucha Radia Złote Przeboje? To mnie zastanawia. Kochani starsi i starsze słuchaczki Radia Złote Przeboje, bierzcie się do roboty. Przecież te nagrody młodzież wam zgarnie sprzed nosa. Kolejne już jutro od rana. 3 podpowiedzi, nagrody czekają. No i pamiętajcie, o 12.30 Beata Kozidrak będzie opowiadać o swoich ulubionych złotych przebojach.

0: Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Reklama.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Wtorkowe popołudnie pełne utrudnień w wielu miejscach. Deszczowo uważajcie, bo na drogach może być ślisko. Utrudnienie na S10 na odcinku między węzłami Stargard Południe i Wschód doszło do zdarzenia dwóch osobówek. Jezdnia jest tam zablokowana. Utrudnienia też na Krajowej 57 na odcinku Bartoszyce-Biskupiec we Warmińsko-Mazurskim. Doszło tam do zdarzenia trzech samochodów osobowych.
22: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
23: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.

0: Drive Me Crazy i Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje. Jeżeli jest tak, że ten wtorek was doprowadza do szału, to dobre wiadomości. Będzie z nami Wojtek Babiarczyk po 18 i będzie relaks.
1: Dobry wieczór, bardzo się cieszę na to dzisiejsze spotkanie, bo po godzinie 18 i po 19 będę miał dla was bilety na koncert Dire Straits. Symfonicznie to jest wielkie muzyczne wydarzenie i o nim między innymi opowiem wam po godzinie 18. Gwiazd muzyki także nie zabraknie, zatem bądźcie blisko radia.

0: Tak, przed 18 pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, do których obiecuję Wam powrócimy tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 18.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: O mamma mia! A to co? Niko! Salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki. Fantasticamente. A do tego jaka promocja?
5: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko. Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
6: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład trymer Getze & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Reklama. 18 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że zaczynamy wieczór ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
15: Sport w 30 sekund.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Renesans formy doświadczonej Rumunki, 36-letnia Sorana Cârstea, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, została dziś pierwszą półfinalistką tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1-7-6. Iga Świątek o półfinał zagra jutro wieczorem, jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów pierwszej ligi, którym komisja do spraw licencji klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub zapowiedział, że się odwoła.
15: Pogoda.
14: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju. Jutro parasole również proszę mieć w pogotowiu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Gdańsku 10 stopni, najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry pokażą nawet do 15. To już minuta po godzinie 18, to niezależnie od tego, czy jesteście jeszcze w pracy, albo jedziecie samochodem, albo już odpoczywacie po ciężkim dniu pracy na swojej ulubionej sofie. Gorąco Was zapraszam na ten wtorkowy wieczór do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a jeśli jesteście wielkimi fanami zespołu Dire Straits, tak jak ja, no to na Waszym miejscu nie odchodziłbym od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę. Szczegóły zdradzę Wam już za kilka minut. A na dobry wieczór, Bonnie Tyler.

gdyby nie mała pomoc Celine Dion, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jego muzyczna kariera. Garu we wtorkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 18. Jeśli kochacie taką muzykę rockową, jak choćby takie numery jak te, albo taki przebój jak ten, czyli krótko mówiąc, te największe przeboje lat 80. i 90. zespołu Dire Straits. No to mam dla was małą niespodziankę. Już teraz obok mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykły muzyczny koncert. To Dire Straits symfonicznie, który odbędzie się 25 maja w Warszawie. To niesamowita muzyka zaśpiewana przez m.in. Kubę Badacha. Ale wy musicie mnie najpierw przekonać, dlaczego to właśnie wam mam wręczyć to jedno podwójne zaproszenie. No i przy okazji opowiedzcie mi o swojej ulubionej piosence zespołu Dire Straits. 22, 4, 4 i 3, 0, jedno podwójne zaproszenie czeka. Finał naszej zabawy jeszcze przed godziną 19. No a teraz pora na brata i trzy siostry, czyli krótko mówiąc na rodzinną formację prosto z Irlandii. Przed wami zespół The Corrs.

0: tylko w Radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. Jermaine Jackson i Pia Zadora. 20 minut po godzinie 18, a my wieczorową porą z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać początki ich muzycznych karier. Niedawno w studiu Radia Złote Przeboje rozmawiałem z Kasią Kowalską. Wspominaliśmy nagranie jej pierwszej płyty, nad którą czuwał sam Grzegorz Ciechowski.
1: Grzegorz był producentem, więc jakby podejmował bardzo, bardzo trudne decyzje wtedy dla mnie, dla innych. No ale taka jest rola producenta. I on miał od początku jakąś tam swoją wizję. Natomiast sam powiedział, że pomagał nam tylko przy wyborze, bo ja miałam bardzo dużo piosenek. Mam 30 piosenek. Wiedział, że ja lubię i Led Zeppelin, i Aretę Franklin, i on, jemu to pasowało, ta stylistyka, użycie nie wiem, organów Hammonda, no dla niego to było po prostu, to była też jego stylistyka, także mieliśmy takie, no, łączne, wspólne, że dogadywaliśmy się. Grzegorz w życiu nie zaproponował mi na przykład, słuchaj, napiszę ci tekst. Przecież wiadomo, że napisałby lepsze, ambitniejsze, tak, mądrzejsze, dojrzalsze teksty, pisał genialne teksty. Ale nie zrobił tego, powiedział do mnie tak, wiesz co, musisz pisać tak, jak najlepiej potrafisz. Mówię, dla ludzi ważne jest to, żebyś była sobą, żebyś pisała o sobie. I to dla mnie było naprawdę, uwierz mi, pamiętam tę rozmowę, to mi dało naprawdę takiego dużego kika na całe życie, że we mnie jest ta siła i to ja muszę ze siebie czerpać, nie, a nie podpierać się cudzą dojrzałością.
0: To skoro pojawił się Grzegorz Ciechowski, no to teraz też musi się pojawić w Radio Złote Przeboje. To zespół, który założył tuż po rozpadzie zespołu Republika. Przed wami Obywatel GC. W końcu powie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś.

zapachniało kuminem, kardamonem, czepmami i Sting we wtorkowy wieczór w radiu. Złote przeboje, 29 minut po godzinie 18, a pod 22, 4 czwórki i 3 zera. Czekam na wasze telefony. Musicie mnie przekonać do tego, że to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na niezwykłą muzyczną imprezę, czyli Dire Straits symfonicznie do Warszawy na 25 maja. Przy okazji naszej rozmowy możecie mi zdradzić, jaka jest wasza ulubiona piosenka zespołu Dire Straits. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami. Zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie. Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Poznaj zupełnie nową Toyotę RAV4 w czasie dni otwartych. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Dni otwarte od 11 do 16 maja. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i przetestuj nową RAV4. Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
13: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
14: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
16: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
15: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
17: Reklama.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Wyjeżdżamy na drogi, wciąż zakorkowane wylotówki w dużych miastach i pogoda też nie sprzyja płynnej jeździe. IMGW ostrzega przed burzami, wiatr może też mocno powiać we wschodniej Polsce, a w pasie południowym przymrozki w nocy. Uważajcie na drogach, bo może być ślisko.
18: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

Piosenka zrodziła się w czasach PRL-u, przetrwała próbę czasu, no i do dziś tak naprawdę wraca jako symbol sprzeciwu wobec narzucanych ograniczeń. Mr. Zub, no i mój jest ten kawałek podłogi w Radiu Złote Przeboje. Za 20 minut będzie 19, to teraz zabieram was do słonecznej Andaluzji, gdzie w latach 60. tworzy się zespół, o którym dopiero w 94 roku usłyszał cały świat, i to za sprawą tego numeru. No i chyba wszystko już jasne. Słynna Macarena i Los de Rio w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy.

0: on rozbujał swoją muzyką cały świat. Bob Marley we wtorkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie 19, 22, 4, 4 i 3, 0. Dzwoniliście, opowiadaliście mi o swoich ulubionych kawałkach zespołu Dire Straits. No i także opowiadaliście mi niezwykłe historie. No i pewnie taka historia teraz pojawi się na antenie Radia Złote Przeboje, bo po drugiej stronie telefonu jest Monika. Dobry wieczór, Monia.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami i będziesz walczyła, tak ładnie powiedziane, o podwójne zaproszenie na Dire Straits symfonicznie, ale zanim to zaproszenie trafi w twoje ręce, to musisz mi opowiedzieć pewną historię, którą nagrałaś nam na naszą radiową sekretarkę, bo to podobno twój teść zaraził cię muzyką grupy Dire Straits. Wszystko się zgadza?
1: Dokładnie tak. Mój teść od zawsze jest wielkim fanem. Mój mąż, jak był jeszcze dzieckiem, to miał puszczane to na każdym kroku w domu. Walk of Life to jest piosenka rodzinna. Także jak najbardziej też jest wielkim fanem.
0: No i ty, jako ta wspaniała synowa, chcesz zrobić wielki prezent swojemu teściowi. Zgadza się?
1: Zgadza się, jak najbardziej.
0: Jestem tylko ciekaw, kogo teść zabierze na ten koncert. Czy to będzie syn, czy to będzie synowa?
1: Myślę, że swoją żonę, która też od zawsze z nim tej muzyki słucha.
0: Dobra, w takim razie powiedz nam jeszcze, jak ma na imię teść.
1: Jacek.
0: Jacku, synowa robi ci wielki prezent i jedziesz na koncert zespołu Dire Straits symfonicznie.
1: Fantastycznie.
0: Wielkie brawa, no kochamy takie chwile, kiedy możemy wam zrobić fajny prezent wieczorową porą. Monika, w takim razie wyściskaj całą rodzinę, gorąco cię również ściskamy, pozdrawiamy, no i miłego wieczoru ze Złotymi Przebojami.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Trzymaj się ciepło, gorąco raz jeszcze pozdrawiamy, a jeśli komuś nie udało się zgarnąć zaproszenia na koncert Dire Straits symfonicznie, to mam bardzo dobre wieści. Po godzinie 19 będzie taka szansa. No a teraz trochę na te emocje nam gdzieś tam się rozejdą, stygną. Bardzo proszę, pocałuj noc już teraz i Various Manx w Radiu Złote Przeboje. Tylko u nas takie genialne polskie numery.

Tak, wam gramy, że aż nie chce się wysiadać z samochodu. To Sissy Catch w radiu Złote Przeboje. Już po godzinie 19 macie kolejną szansę na to, żeby wygrać podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits symfonicznie. Zatem bądźcie blisko.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
1: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
2: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
10: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
9: O, muszę mieć ten stolik!
10: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami. Zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
13: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Historia Audi Kraków Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
15: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilą. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
0: Reklama.
16: Wtorkowy wieczór spędzacie z największymi kawałkami lat 80. i 90. Na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
17: Sport w 30 sekund.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że niemiecki trener Hansi Flick przedłuży kontrakt z Barceloną do 2028 roku. Chociaż oficjalnie nie podpisano jeszcze umowy, pośrednio sam zainteresowany potwierdził, że tak się stanie. Jestem we właściwym miejscu, podkreślił dziś Flick na konferencji przed jutrzejszym meczem Barcelony z Alaves. Ousmane Dembélé z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Zawodnicy stołecznej drużyny otrzymują to wyróżnienie nieprzerwanie od 10 lat. I jeszcze Giro d'Italia, czwarty etap, pierwszy na włoskiej ziemi w tej edycji wyścigu. Wygrał dziś Ekwadorczyk Jonathan Narváez. Nowym liderem klasyfikacji generalnej został Włoch Giulio Ciccone.
16: Pogoda. Nadchodząca noc pochmurna i deszczowa w całym kraju. Jutro również deszczowo. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w okolicach Trójmiasta. Tam termometry pokażą zaledwie do 10 stopni. Najcieplej w okolicach Krakowa, Rzeszowa i Lublina. Tam nawet do 14-15. To już minuta po godzinie 19. Zaczynamy zatem wspólnie kolejną godzinę tego wtorkowego wieczoru, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Jeśli jesteście wielkimi fanami zespołu Dire Straits, no to będę miał dla Was w tej godzinie podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits symfonicznie, a zaczynamy z prędkością światła, bo to Jerry Halliwell.

0: To piosenka, która pojawiła się w filmie Orbitowanie bez cukru 10 minut po godzinie 19, a my wieczorami z naszymi gwiazdami uwielbiamy wracać do czasów młodości. Niedawno miałem wielką przyjemność porozmawiania z Urszulą. Zapytałem jej o tych wielkich muzyków, którymi delektowała się wieczorami, słuchając na przykład ich z magnetofonu. No to posłuchajcie, kogo uwielbiała słuchać i kogo lubi słuchać jeszcze do dziś.
1: Wcześniej to była na przykład rodzima Budka Suflera. Chodziłam na ich koncerty i byłam ich fanką. Ale pamiętam te napisy zespołów, nazwy na torbach, które nosiliśmy na ramionach, takie jakby elektrycy nosili takie torby z takiej świńskiej skóry i tam się wypisywało długopisami na różne nazwy, Deep Purple na przykład, Uriah Heep i ten człowiek, który miał takie wielkie afro, nie Hendrix, ale O-T-Rex właśnie, tego typu historie, a potem oczywiście to Zielone Jabłuszko, pamiętam płytę i Beatlesi. A przez większą część mojego dorosłego życia chyba jednak Steven Tyler z Aerosmith.
0: Ach, czyli krótko mówiąc, muzykę z rockowym pazurem. No to po takich wspomnieniach pozostaje mi chyba tylko jedno, zagrać wam jej złoty przebój z lat 80. Luz blues, w niebie same dziury. No to dajemy sobie taki luz po całym ciężkim dniu pracy.

Roztańczył nam się ten wtorkowy wieczór w radiu. Złote przeboje to piosenka prosto z filmu Dirty Dancing, a obok mnie cały czas jedno podwójne zaproszenie na niezwykły koncert Dire Straits symfonicznie. Będziecie mieli okazję, żeby posłuchać kultowe piosenki w nowych aranżacjach, no i symfonicznie. Brzmi to naprawdę cudownie, musicie mi uwierzyć, ale wy musicie mnie jeszcze przekonać do tego, że to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits symfonicznie. Dzwońcie zatem pod 224 i 30, no i możecie mi także powiedzieć o swojej ulubionej piosence Dire Straits. 224 i 30, no a teraz w radiu Złote Przeboje prawdziwa ikona muzyki lat 90. Ona od młodych lat uwielbiała słuchać i wybierać się na koncerty artystów muzyki country, no i to jej pozostało do dziś. Ona idealnie łączy muzykę country z muzyką pop, jazzem, a czasami także z mocnymi rytmami. No to już zdradzam wam, o kogo chodzi. Shania Twain w radiu Złote Przeboje.

Ileż pozytywnych dźwięków zamkniętych jest w takiej jednej piosence. Ta artysta, który zdobył Oscara za piosenkę do filmu Artur, gdzie jedną z głównych ról zagrała Liza Minnelli, a to był Christopher Cross w radiu Złote Przeboje. 29 minut po godzinie 19. 22 4 4 i 3-0. Czekam na wasze telefony. Musicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na niezwykły koncert Dire Straits symfonicznie. 2-2, 4-4 i 3-0. Finał naszej zabawy jeszcze przed 20.

Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu. Skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
18: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
19: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
22: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
24: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
25: Ach, co za dzień.
26: Co się stało?
25: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
26: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
25: Meliski?
26: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
25: Czyli to takie pastylki antystresowe?
26: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
25: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
26: Na mnie i na Meliski.
27: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
28: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
29: Cappuccino.
0: Kafe latte.
1: Co robisz?
0: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
2: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

pomysł na ten numer pojawił się w 1989 roku, tuż po rozpadzie zespołu Teen Up, kiedy to Muniek pracuje zmywając naczynia w londyńskiej restauracji, no i podczas pewnego weekendu w pracy wymyślił dwa pierwsze wersy piosenki Za oknem zimowo zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. No a potem to już poszło. Za 20 minut będzie 20, a to teraz z Londynu i z Polski zabieram was do Stanów Zjednoczonych, gdzie pod koniec lat 60. rodzi się zespół, który swoje pierwsze piosenki emituje w muzycznych klubach Nowego Jorku. Przed wami już teraz Kool & The Gang, a za niespełna 6 minut ktoś z was otrzyma ode mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits symfonicznie. Przekonajcie mnie, że to właśnie do was ma trafić to zaproszenie. 2244 i 30. Czekam na telefon.

0: Słysząc takie dźwięki, od razu człowiek ma ochotę na jakąś małą imprezę. No czemu by ją nie zrobić nawet we wtorkowy wieczór? To Donna Summer w radiu Złote Przeboje. No a ja mam dla was teraz jedno podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits symfonicznie na 25 maja do Warszawy, a po drugiej stronie telefonu jest Maciej. Dobry wieczór, Maćku.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Z tego co wiem, powiedziałeś mi, że jedziesz samochodem. To skąd wracasz i dokąd jedziesz?
1: Jadę z Lublina, wracam na Roztocze do Tomaszowa Lubelskiego. Niedługo dzisiaj wyjeżdżam.
0: Rozumiem.
1: Jestem z Roztocza, Lubelszczyzna, to jest mój rejon, w którym na co dzień.
0: Piękne tereny, szczególnie teraz wiosną. Maćku drogi, zadzwoniłeś do nas pod 22 44 i 30. Mówiłem, że trzeba mnie dzisiaj przekonać do tego, żeby wam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na koncert zespołu, na koncert Dire Straits symfonicznie. No i ty mnie przekonałeś, bo słuchaj, nagrałeś i powiedziałeś, że muzykę zespołu Dire Straits można porównać do włoskiej kuchni. A dlaczego, powiedz?
1: Nie są to moje słowa, kiedyś takie też przeczytałem i podpisuję się pod tym obiema rękoma, szczególnie pierwsza płyta Dire Straits. Mało składników, ale to stanowi o mistrzostwie tego fachu i szczególnie kawałek One Blade Knife jest w moim serduszku i bardzo go lubię.
0: Kojarzę ten numer, ładne przywołanie do kuchni włoskiej. Powiedziałeś, że mało składników jest na tej pierwszej płycie, to tak jak chyba z pizzą, prawda? Ja tam przepadam tylko i wyłącznie za margaritą, bo gdy tam jest dużo elementów, to ta pizza staje się jakaś taka ciężka i mniej smaczna.
1: Oczywiście pizza albo carbonara.
0: Dobra, nie rób nam smaku, bo ja ostatni posiłek jadłem o 9 rano. Maćku drogi, w takim razie kto będzie szczęściarzem i kogo zabierzesz na koncert Dire Straits symfonicznie, powiedz.
1: Nie mogę powiedzieć inaczej, nawet gdyby nie siedziała obok, to i tak bym oczywiście powiedział, że żona, nie ma innej opcji.
0: A żona jak ma na imię?
1: Żona Arleta.
0: Arleto, no to jedziesz razem z Maćkiem na koncert Dire Straits symfonicznie. Maćku, w takim razie...
2: Jadę.
0: jedziesz, jesteś z nami, bardzo się cieszę. Będą emocje, będą wrażenia, no i zapewne będą też wspomnienia, może także i z tej pierwszej płyty. Maćku drogi, uściskaj żonę, trzymaj się mocno i szerokości do domu wam życzę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Trzymajcie się gorąco, a już teraz w Radiu Złote Przeboje jeden z tych duetów, który również nieźle namieszał w latach 80. Suzy Quatro i Chris Norman. Ale...

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Kapcie, szlafrok, a może kuchenny fartuszek.
3: Już jutro sprawdzimy, czy zdarzyło Wam się wyjść z domu w czymś nietypowym.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
5: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
18: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
20: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Reklama.
22: 20 na zegarach, wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut zapraszam Was na spotkanie z artystą, który kiedyś wziął udział w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo i tam doskonale wcielił się w rolę Zbyszka Wodeckiego. To będzie Mateusz Ziółko. Na to spotkanie gorąco Was zapraszam w imieniu Kacpra Sosnowskiego. A już teraz na dobry wieczór w Radiu Złote Przeboje Jason Donovan.

0: Kacper Sosnowski, to jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a dzisiaj w naszym studiu ciekawy, oryginalny artysta, może tak zapowiem, Mateusz Ziółko. Witaj, Mateuszu.
1: A, dzień dobry, cześć, to tak ładnie zapowiedziałeś.
0: Ale to jest pierwsza część zapowiedzi, bo druga część tej zapowiedzi brzmi arcymistrz w piosenkach innych osób, taki Joe Cocker polskiej sceny, który brał znane utwory, czasem wielkich gwiazd, i robił z nich perełki.
1: A, to też ciekawe spostrzeżenie, dziękuję ci bardzo, miłe bardzo.
0: I teraz musimy trochę naszych słuchaczy wprowadzić w twój klimat, bo ty jesteś człowiekiem z talent show, gdzie się po pierwsze śpiewa piosenki innych, bo jak młody człowiek przychodzi do talent show, no to mu dają tam.
1: No takie trochę jest założenie tego, żeby gdzieś tam na czyichś plecach się trochę na początku przejechać. Myślę, że tutaj przyczyną tego jest to, że po prostu gdzieś musi być jakaś skala
0: porównawcza. No
1: chyba, chyba na tym to troszkę polega, chociaż no są programy, w których jednak hołduje się artystom, którzy przychodzą z własną twórczością. To
0: no
1: też
0: właśnie.
1: Jest super.
0: Ale jakby kontynuując ten temat, ty, jeżeli mówimy już konkretnie o tych talent show, Voice of Poland wygrałeś. Gdzie
1: brałeś
0: się na przykład za muzykę moją ulubioną, Queen, Frediego,
1: tak
0: gdzie
1: jest.
0: Jak ja to zawsze mówię, tam się albo można potknąć, albo wyłożyć, a ty się nie wykładałeś, ani nie potykałeś na tej muzyce.
1: Jakoś tak się udawało.
0: Byłeś w Twoja twarz brzmi znajomo, które też wygrałeś,
1: tak,
0: ze Zbigniewem Wodeckim. Zaśpiewałeś Lubię wracać tam, gdzie byłem, tak, że wszyscy
1: tak
0: mieli
1: jest.
0: Łzy w oczach. Ja tu jeszcze ci mogę kadzić przez długi czas, bo wiesz, ta lista tych piosenek i tych artystów, których brałeś na warsztat i to wychodziło kapitalnie, jest długa. Jak ty się do tego odnosisz? I jeszcze tylko muszę to powiedzieć, 2014 rok, Opole,
1: tak,
0: zwycięzca konkursu debiutów z Czesławem Niemenem, właśnie, czyli kolejnym wielkim artystą. Jak ty to robisz, że bierzesz tych największych na warsztat? I wiesz, i kończysz na podium, na miejscu numer jeden.
1: Muszę ci przyznać, że teraz jak tego słucham, to tak się trochę zarumieniłem chyba nawet, bo to bardzo miłe, co mówisz. I cieszę się, że tak to jest odbierane faktycznie, bo te rzeczy, te występy, te historie, o których wspomniałeś, to nie są łatwe zmagania. To naprawdę za każdym razem jest duże wyzwanie. Swoją drogą chciałem zrobić taką małą zawrotkę. Bałem się, że zaczniesz dalej wymieniać, bo jak tak zaczniesz wymieniać, to wtedy wyjdzie, jak ja naprawdę, że już nie jestem młody, wiesz, bo trochę się tego nazbierało.
0: Słuchaj, no trochę
1: ponad
0: się
1: ponad 20 lat śpiewania.
0: Tak.
1: Wiesz co, ja w ogóle zaczynałem od coverów. Myślę, że chyba każdy. To jest taka droga naturalna u każdego artysty, tak mi się wydaje.
0: Szczególnie w tych czasach, bo tam kiedyś, nie wiem, w latach 80-tych, 90-tych,
1: tak,
0: to trochę działało inaczej.
1: Trochę było inaczej, dostęp do muzyki był trudniejszy.
0: No właśnie.
1: Tak, więc trudniej było sobie tam, wiesz, puścić coś do tego, zagrać, nagrać, podśpiewać. No, ja dorastałem w latach 90-tych, moje lata nastoletnie to lata 90-te, przełom 90-tych, 2000-tych. No i to był też taki moment, jakby wiesz, takiego już szybkiego skoku technologicznego, gdzie się rozwijała już technologia komputerowa, chociaż jeszcze pierwsze rzeczy, które nagrywałem na kasetach. Ach, te kaseciaki w ogóle, taki mam sentyment do tego. Wiesz, jak już przeszedłem ten etap muzyki klasycznej, bo ja w ogóle uwielbiałem Bacha, Mozarta, wiesz, ja byłem zawsze samoukiem i słuchałem takiej muzyki bardzo intensywnie, a później zakochałem się właśnie w muzyce Fredka.
0: Aha.
1: I to dzięki mamie mojej, to ziarenko padło, jak miałem 5 lat. 91 rok Freddie Mercury zmarł.
0: Tak.
1: Ja siedziałem w kuchni z moją mamą. Ja miałem 5 lat wtedy, wiesz, ja tak mocno to pamiętam do dzisiaj. To była tak, to wtedy były emocje duże. Mama się rozpłakała, bo padła informacja w radiu, że zmarł Freddie Mercury. Ja zapytałem mamę, a kto to jest? I ona zaczęła mi opowiadać, pokazywać to wszystko. Ja tak, a okej, okay, spoko, nie? Potem po latach gdzieś tam znalazłem jakąś kasetę, zacząłem tego słuchać. Mówi, wow, co za gość w ogóle. Ja już byłem takim świadomym chłopakiem, wiesz, że zacząłem coś tam sobie podgrywać i już internet funkcjonował. Wtedy, wiesz, nie tak jak dzisiaj, ale można było sobie już coś tam poszukać, poszperać. I tak po troszku dogrzebałem się potem przez muzykę Frediego i Queena, dogrzebałem się do muzy Eltona Johna, w ogóle, wiesz, i wszystkich tych brytyjskich historii. I to były moje inspiracje. Billy Joel później, potem troszeczkę wszedłem na polskie podwórko, Grzegorz Turna, Stanisław Sojka, wiesz, no bo też grałem na fortepianie i śpiewałem. I ich piosenkami się inspirowałem, ale wiesz, ja zawsze miałem coś takiego w sobie, że jak śpiewałem czyjeś piosenki, to na początku lubiłem się bawić głosem, żeby próbować udawać tego wokalistę, czy Fredka, czy Eltona Johna, ten zaśpiew. A potem, jak już się tego nauczyłem, to szukałem sobie w tym takiego wytrychu, żeby a coś sobie zmienić, może coś zainterpretować po swojemu, inaczej zafrazować. Bawiłem się tym coverowaniem i wydaje mi się, że ja zbudowałem sobie taką autorską platformę, wiesz, do tego, jak podejść do tematu coverów.
0: Ciebie, słuchaj, też biorą często do różnych przedsięwzięć muzycznych, gdzie gra muzyka Queen, na przykład Eltona Johna, tak, skoro to już wymieniłeś, prawda? Jesteś takim cenionym artystą, na przykład tak jest Opole i trzeba ładnie jolkę, to do Mateusza dzwonimy i on to robi tak, że tam siedzi budka suflera na widowni i wpatruje się
1: w
0: ciebie.
1: No to była kolejna sytuacja, która po prostu mnie przecięła mi serce na pół w ogóle. To mi się tak pozytywnym bierze, że no, emocjonalnie. No, mnóstwo tych historii jest, wiesz, i jak sobie to zbiorę wszystko w całość, przypomniałeś kilka naprawdę bardzo mocnych występów z mojej historii, to ja dzisiaj mam taką teorię i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że to wcale nie jest tak, że najłatwiejsze jest wzięcie czyjejś piosenki i sobie po prostu nagranie zaśpiewać. To wcale nie jest pójść na łatwiznę.
0: Wręcz przeciwnie. To może być najtrudniejsze. Może być podłożenie sobie kłody pod nogi.
1: Tak jest.
0: Słuchacz zna tę piosenkę, on ją ma w głowie. Tak. Jak coś mu się zaczyna szybko nie podobać, coś mu nie gra, to jak on to śpiewa, prawda?
1: Dokładnie. Jest można się naprawdę wpędzić na niezłą minę i wiesz, i sztuką w tym wszystkim jest tak to zaśpiewać, tak to zaaranżować, tak to nagrać, żeby nie stracić tej pierwotnej wrażliwości, tej pierwotnej prawdy, która w tej piosence była, tej pierwotności, którą my znamy, tak? Bo to są piosenki przecież, o których mówimy, które my znamy od 30-40 lat. To są dwa pokolenia, wiesz? Ale z drugiej strony, żeby zostawić tam część siebie, żeby ktoś słuchając tego powiedział, o, jeden kroczek za daleko w prawo i leżysz.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92.

0: jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dziś naszym gościem Mateusz Ziółko. Wracając do tego Opola 2014, gdzie wszyscy śpiewali Czesława Niemena, wtedy też współprowadzącą ten koncert była jego córka Natalia, to ona też tam śpiewała.
1: Tak jest, tak.
0: To też serce biło mocniej, jeżeli, no właśnie, ostatnio miałeś Budkę na widowni, śpiewając Budkę, a wtedy tak. Stała koło ciebie rodzina.
2: Żona pana Czesława i córka Natalka, dla mnie to w ogóle było przeżycie, wow, jakieś kosmiczne. Wiesz, dzisiaj jakby znamy się z Natalią, może od 15 lat i przecinamy się gdzieś na scenie, to już jest inna relacja.
0: Ale wtedy, no, ale wtedy to było 11 lat.
2: Tak, wtedy, wiesz, ja byłem jednak młodym, debiutującym chłopakiem, jeszcze byłem brunetem. Piękne czasy, z zeską wokół wspominam, ale ja to często opowiadam, ten moment tego Opola, debiuty wtedy, to było spełnienie mojego marzenia. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby wystąpić w Opolu. W tych debiutach. Oglądałem Opole co roku, od lat, wiesz, jako młody chłopak. No i tylko, że ja tam chciałem zaśpiewać swoją piosenkę.
0: Okej.
2: No i pojechałem i nie zaśpiewałem swojej piosenki, wiesz, no.
0: Ale?
2: Wiesz, jaki byłem zły?
0: No właśnie.
2: Ja byłem okrutnie zły. Mówię, jak? To był precedens w ogóle, bo przecież nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej była taka sytuacja. Nie pamiętam. To było wyjątkowe Opole.
0: Tak.
2: Pierwszy raz od XX
0: tak,
2: lat.
0: Tak.
2: Debiutanci nie mogli śpiewać swoich utworów. Piosenek. Na tym polegały debiuty, że artysta przyjeżdżał,
0: no tak,
2: i pokazywał,
0: no to była
2: swoje,
0: ich idea,
2: to była piękna idea, a tutaj śpiewamy Czesława, no ja strasznie miałem mieszane emocje wtedy, ale dzisiaj jestem za to wdzięczny naprawdę, bo to była kolejna sytuacja, w której ja musiałem się zmierzyć z kimś, kto dla mnie wydawał się nietykalny.
0: A mieliście przyporządkowane piosenki? Czy można było pertraktować z wyborem?
2: Wiesz co, no można było tam pertraktować. Była pula, z której można było tam te piosenki wybrać. Nie chcę teraz skłamać, chyba to tak wygląda, wiesz, to było kawał czasu temu. W każdym razie jakoś tak szybko zareagowałem i to wspomnienie wtedy, padł wybór na wspomnienie, bo bardzo mi się ta piosenka podobała zawsze. Ale to, co się potem w ogóle wydarzyło, też to, że ta piosenka zabrzmiała tak, a nie inaczej, no to wielki ukłon w stronę Michała Grymuzy, któremu zawsze od lat za to dziękuję, bo on zaaranżował tą piosenkę na 4/4.
0: Okej.
2: Wiesz, bo my znamy to w formie takiego walczyka,
0: tak,
2: wiesz.
0: Tak, tak, tak.
2: A 3/4.
0: A tam było rzeczywiście inaczej.
2: Piosenka do tańca, wiesz, on mówi,
0: i
2: wiesz
0: rockowo
2: co?
0: Było.
2: Tak, było rockowo. On mówi, wiesz co, zróbmy z tego coś takiego współczesnego na 4/4. Ja w ogóle, jak ja to usłyszałem, to stuknąłem się w głowę, weź człowiek, co ty gadasz w ogóle, jak można zagrać numer na 3/4, jest napisane i na 4/4, to się w ogóle nie lepi, no się zlepiło,
0: okay.
2: Jak się okazało.
0: No zlepiło się tak, że wygrałeś, Karolinkę masz? Tak, bo tam właśnie, ona gdzieś tam stoi
2: w
0: zaszczytnym
2: domu,
0: miejscu.
2: Oczywiście, tak, znaczy, jeszcze teraz nie, bo się przeprowadziliśmy, okay. Na razie jest z drugiej strony spakowana w garażu, ale będzie wyciągnięta za jedną godę.
0: No właśnie, będziesz mógł sobie tą Karolinkę wyciągnąć, popatrzeć na nią, trochę się dowartościować, to też tak działa, jak patrzysz sobie na jakieś takie swoje nagrody albo nawet feedback od słuchaczy.
2: Wiesz co, nie...
0: Nie?
2: Nie, żeby to dobrze określić. Nie tam jakby jest źródło mojej wartości, okej? Okay? To jakby nie zupełnie nie tam. To jest, piękna historia. Lubię to sobie wspomnieć. Cieszę się z tego. Jest to wyjątkowe. No takich Karolinek jest w Polsce kilkadziesiąt.
0: No dokładnie, tak.
2: Więc fajnie jest to,
0: to
2: mieć u siebie. Ale wiesz, jak to jest w tej branży. Sukces jest chwilowy, nie? To jest na chwilę. Potem przychodzą następni, kolejni. O tym się zapomina. Kiedyś jeden z moich kolegów powiedział tak pięknie, że ma u siebie w studiu właśnie taką ścianę płaczu. Rozumiesz?
0: To była ściana nagród, tak?
2: Ściana płaczu to jest.
0: Okay.
2: Stoisz i patrzysz i płaczesz. Kiedyś to było, a teraz to nie ma. Tak, więc zupełnie, no naprawdę nie jest to źródło mojej wartości. Cieszę się. Raczej to jest źródło takiej wdzięczności. O. Za to, że Bóg dał mi spełnić moje marzenia, że mogłem tam być, że mogłem poznać wspaniałych ludzi, wiesz, bo te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, to nie są tylko takie sukcesy osobiste, które karmią twoje ego, ale za tym idzie mnóstwo pięknych historii związanych z ludźmi, których tam poznajesz i potem te historie się mnożą i dzieją się nowe, piękne rzeczy. O tym są te nagrody właśnie, są te historie.
0: Okej. To ja do tego Niemena i wspomnienia wrócę, bo też wziąłeś tą piosenkę znowu po dekadzie na warsztat i nagrałeś ją jeszcze raz. Już inaczej. Czemu znowu to? Czemu znowu Niemen, czemu znowu wspomnienie i czemu znowu tak inaczej?
2: Inaczej, nie inaczej, no, troszeczkę inaczej. Czemu Niemen? Jubileuszowo. Mhm. Chciałem ten okres tych 10 lat, które minęły od mojego debiutu, w jakiś sposób sobie zaświętować, po prostu. Mhm. I pomyślałem, że najfajniejszym sposobem świętowania takich swoich jubileuszy jest dawanie prezentów komuś. Nie przyjmowanie, ale dawanie prezentów. Więc to jest taki mój prezent. Dla słuchaczy, dla wszystkich tych ludzi, którzy są ze mną przez te 10 lat, nawet i więcej. I wiele razy grając ten utwór na koncertach, bo ja gram go non-stop na koncertach. Na każdym koncercie ta piosenka
0: jest częścią ciebie.
2: Tak, ta piosenka
0: od
2: stała się
0: 2014,
2: częścią mnie. To jest piękne, wiesz, właśnie to jest niesamowite w muzyce, że są piosenki, których nie pisaliśmy, nie komponowaliśmy, a one stają się takie nasze. Ja naprawdę mam takie poczucie, że jak śpiewam to wspomnienie, to jest jakby to była piosenka dla mnie napisana. Coś wspaniałego, przepiękne uczucie i ona mi się nie nudzi, zupełnie. I wiesz, ja wiele razy słuchałem od ludzi takich komentarzy, próśb po koncertach, niech pan to nagra, czemu tego pan nie nagrał? No więc stwierdziłem, że to jest super okazja, żeby ludziom właśnie taki prezent dać. No taki mój osobisty jubileusz. Chciałem sobie też zamknąć ten etap troszeczkę już za sobą, nagrać te piosenki, które dawno leżały w szufladzie, chciałem już pokazać, zostawić ludziom i iść dalej po nowe, nie? Więc to jest taka klamra.
0: No to żeby skonkretyzować trochę tą naszą rozmowę, to może posłuchajmy, jak piosenka z 67 roku, bo to jest ten moment, kiedy została wydana, a w szufladzie jeszcze i tak leżała trochę dłużej wcześniej, brzmi teraz za sprawą Mateusza.
2: Chciałem zaznaczyć jeszcze, że całość została nagrana tylko i wyłącznie na analogowych instrumentach.
0: O, jak pięknie.
2: I na taśmie, więc chcieliśmy oddać ducha tamtych czasów bardzo właśnie poprzez takie analogowe podejście do spraw technologicznych.
0: Zobaczmy, czy słychać.

0: Tak brzmi wspomnienie Anno Domini 2025. To powiesz coś więcej o tej produkcji, która nam może troszkę łezkę nawet wokół roni, jak tam trzeba było syntezatory podłączać stare.
1: No, bardzo nam zależało razem z Dawidem Roszczakowskim, serdecznie go pozdrawiam, który jakby produkował ten utwór. I ten pomysł na brzmienie, to brzmienie, które Państwo tutaj usłyszeli, to jest w dużej mierze jego pomysł. Dużo od siebie tam dodał. I założenie moje od początku było takie, żeby właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, to jest jeden ze sposobów na to, żeby nie stracić ducha tamtych czasów, tamtego pierwotnego brzmienia. Więc my nagraliśmy to wszystko na analogowych instrumentach. Tam nie ma żadnego cyfrowego brzmienia. Wszystkie, nawet te syntezatorowe rzeczy, które tam się słyszy, to są syntezatory analogowe. Wszystko jest nagrywane, tak, że tak powiem, z tak zwanej łapki, nieedytowane, prawdziwe bębny, gitary, wszystko i na taśmie jest nagrywane, żeby po prostu było to analogowe nasycenie.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5.

0: Dziś gościem programu Mateusz Ziółko. To jeszcze tak a propos rzeczy ważnych, które robiłeś w życiu muzycznie. Mówiłem już tam o tych nagrodach, o tych programach, o tym występie w Opolu, ale też przecież na koncercie Bocelliego byłeś, przecież śpiewałeś na różnych scenach z różnymi artystami, przy różnych artystach. Które było najmocniejsze dla ciebie? Które wystąpienie, który wykon był najmocniejszy, taki, który najbardziej, najdłużej pamiętasz, a może też był najtrudniejszy, bo jakby wiemy, co na platformie jednej internetowej się mocno ogląda i jakie miliony na przykład wracają do Wodeckiego, prawda? To już zaraz będzie 20 milionów osób, które na YouTubie zobaczyło.
1: Nawet nie wiedziałem, że to aż tak szeroko poszło.
0: No już tak, już dochodzi pod 20 milionów.
1: No tak, to przypomniałeś historię, która... No ja nie boję się tego powiedzieć i często to mówię też na swoich koncertach, kiedy opowiadam o tej piosence i o Zbyszku Wodeckim. Nigdy go nie spotkałem osobiście. Strasznie tego żałowałem, bo wiesz, historię, które o nim się słyszało, no to było niesamowite. Tak bardzo chciałem tego gościa poznać. Nie było mi to dane, ale moje spotkanie z nim w tej jego muzyce po jego śmierci w tak wyjątkowy sposób, który stał się wręcz, no muszę użyć tego słowa, to było jakieś takie mistyczne wręcz. Aha. Wiesz, doświadczyłem na tej scenie, w tym programie czegoś nie spodziewałem kompletnie.
0: A musiałeś bardzo się kontrolować, w sensie miałeś taki moment, że się, nie wiem, zacząłeś...
1: Ja w ogóle nie wiedziałem, co się tam dzieje. To jest tak autentycznie, wiesz, ja do dzisiaj, minęło od tego czasu 8 lat?
0: Tak mniej więcej.
1: No tak, już jestem już dojrzały. Słuchaj, autentycznie, i to nie jest ściema, ja ten występ widziałem 4 razy, nie byłem w stanie go więcej oglądać.
0: Czyli ty to widziałeś 4 razy?
1: Tak.
0: I to była ta granica.
1: Tylko dlatego, że ktoś mi tam pokazał. Mhm. Raz go zobaczyłem sam po tym występie, nie mogłem tego dooglądać. Ja po prostu się rozpadam na kawałki, rozklejam się, jak tego słucham. Jak ktoś mi to puszczał, to po prostu się tylko pilnowałem, żeby się nie rozryczeć. Autentycznie, tak na mnie to działa. Takie tam były emocje. Ja wjechałem tą windą, wszedłem na scenę i nie pamiętam w ogóle nic z tego występu.
0: Okej.
1: Okay. Kompletnie.
0: A to też jest piosenka, którą na wielu festiwalach, takich koncertach, nazwijmy to letnio-plenerowych, śpiewa wielu artystów. Rzeczywiście, tak. Ona, szczególnie w ostatnim czasie, bo mam wrażenie, że często ją słyszę. No a wtedy wszyscy żeśmy tam zamarli, zastygli.
1: No ja tylko zrobiłem dużą dygresję, tylko chciałem wrócić do tego, co mówiłem, że nie boję się powiedzieć tego, że to spotkanie moje ze Zbyszkiem Wodeckim w takim anturażu autentycznie zmieniło mnie jako wokalistę, zmieniło mnie jako człowieka.
0: Okay.
1: Niesamowite, co się wydarzyło wtedy. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ja tak mogę, że ja tak umiem. To rzuciło zupełnie inne światło na mój sposób śpiewania, na moje postrzeganie muzyki, wiesz, dźwięku, wrażliwości. Okay. Ja zacząłem inaczej śpiewać.
0: A myślałeś też o tym, że mając być może taki dar, który, jak już tu powiedziałeś na początku, ćwiczyłeś trochę od małego, bawiąc się aranżami, coverując inne piosenki, naśladując precyzyjnie, ale dodając coś od siebie, tak jak powiedziałeś, żeby ta cząstka ciebie była. Nie myślałeś, żeby taką płytę wydać, najpiękniejsze melodie?
1: Jest to jeden z pomysłów, który gdzieś tam kiełkuje i nawet słyszałem kilka tekstów.

0: takich podpowiedzi. Ale zanim to zrobię, nie mówię nie. Mhm. Ja naprawdę zmieniam swoje podejście do muzyki. Otwieram się coraz to nowsze rzeczy. Przyznam się szczerze, że jakieś miałem trochę problem z tym coverowaniem. Mhm. Tak bardzo parłem już na swoje autorskie. Wydałem dwa autorskie albumy, z których jestem bardzo zadowolony, ale jednak gdzieś, wiesz, ta druga odnoga to ta przestrzeń taka odtwórcza, tak, i odnajdywania siebie w twórczości innych artystów. Zaczynam się tym coraz lepiej bawić i przestaję mieć z tym problem. Widzę też w tym naprawdę wielką wartość. Jesteśmy teraz w takim momencie, gdzie grałem przedwczoraj pierwsze dwa koncerty z takiej serii koncertów na festiwalu Jerzego Połomskiego. Mhm. Przyznaję się bez bicia, ja nie znałem tej twórczości. Wiesz, okay, Jerzy Połomski, cała sala śpiewa z nami, bo dziewczynami, wiesz, wszyscy...
1: Ale trochę już jakby nie nasze czasy.
0: Coś niesamowitego. Co za piękne utwory, jakie piękne piosenki, jakie piękne melodie, teksty, historie. Rozpływałem się na scenie, mogąc to śpiewać. Więc wiesz, jeżeli takie perły można wyciągnąć z historii naszej muzyki, to ja to biorę.
1: Okej.
0: Okay. Coś pięknego.
1: Jeszcze jedna taka rzecz a propos twojej kariery, bo też sobie na tej popularnej platformie, gdzie wszyscy wszystko oglądamy, posprawdzałem, ale tam twoje piosenki odtwarzają się znakomicie. To znaczy, jeżeli mówimy o tych kilkunastu milionach przy tych coverach, które tutaj wychwalamy, tak? No to w Płomieniach 84... weźmie tam też chyba jakoś bardzo przyzwoicie, no to jakby wiesz, masz ten swój kawałek, który, jak się okazuje, pewnie też tym młodszym widzom, bo tam jest jednak młodsza widownia, młodszy słuchacz. Tak, masz tego młodszego słuchacza też.
0: Faktycznie to bardzo, bardzo fajny jest odbiór tych autorskich rzeczy. I idę po to, wiesz, ja...
1: No właśnie, idziesz. Czy ich jest dużo, czy ich jest mało? Ty teraz. I od kiedy, że tak powiem, liczyć tą twoją karierę, kiedy ty możesz wydawać płyty w stosunku do tego, co już zrobiłeś?
0: Ty wiesz, ja pierwszą płytę autorską wydałem w 2017 roku.
1: I po szybkim czasie była złota zresztą.
0: Tak. To był bardzo duży sukces. Zresztą trzeba to powiedzieć, to nie jest tylko mój sukces, bo tą płytę pisało wielu ludzi. Ale właśnie o tym jest muzyka, wiesz, o tym współdziałaniu, o relacjach właśnie w muzyce, więc ta piosenka tak naprawdę w takiej formie powstała w jeden dzień. Ten aranż. No drugi dzień nagraliśmy wokale i wiesz, i zadziałało, tak? Musiała poczekać 11 lat.
1: Działa do dzisiaj.
0: Tak, działa do dzisiaj.
1: Działa do dzisiaj, to tego ci gratulujemy.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92

Jak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.

0: sama.
1: Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Poznaj zupełnie nową Toyotę RAV4 w czasie dni otwartych. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Dni otwarte od 11 do 16 maja. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i przetestuj nową RAV4. Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.

0: Tu Radio Złote Przeboja, z nami w studiu niezmiennie Mateusz Ziółko. A propos współpracy z polskimi artystami, no bo też cię widać trochę w duetach, Sylwia Grzeszczak zresztą była, skoro Libera wymieniłeś tutaj, to niedaleko. Z kim byś chciał jeszcze? Jakie są twoje jakieś takie, nie wiem, marzenia muzyczne? Z kim tą scenę chciałbyś dzielić? Co chciałbyś zrobić?
1: Bardzo chciałem zaśpiewać kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem. Nie doczekałem tego. Więc tak bardzo byłem wdzięczny za tę możliwość, kiedy mogłem tą Jolkę zaśpiewać w Opolu. Moje spotkanie z nim, pierwsze śpiewaliśmy zresztą z Radiem Złote Przeboje. Była taka trasa koncertowa organizowana Orkiestra Złotych Przebojów.
0: Okej. To mnie to wtedy nie było, dlatego nie pamiętam.
1: Czy jestem starszy?
0: Kurde. Nie, tu cię uspokoję, nie jesteś starszy. Okay. Po prostu mnie tu nie było.
1: Dobra, akurat. To, no. Wytłumaczyłeś. No. Felicjan śpiewał właśnie wtedy na tej trasie. Co za wspaniały człowiek. Po prostu dusza, facet. Jak on tą Jolantę zaśpiewał tam wtedy, to ja po prostu stałem i ryczałem przed tą sceną. Niesamowity facet. No nie było mi dane niestety z nim więcej zaśpiewać, ale mam kilka takich marzeń. Tak, jak już wiesz, wspominamy o tych legendarnych artystach, mówiłeś o jakichś takich pomysłach na kolejne wydawnictwa, albumy. Mam tych pomysłów mnóstwo.
0: Okay.
1: W przyszłym roku bardzo chciałbym swoim fanom i słuchaczom zaserwować swoją autorską płytę, na którą już też pracuję, wysiągnąć swoje stare rzeczy, których dawno nie publikowałem. Czyli taką wielką potrzebę, żeby to jakby samemu wyprodukować i wydać. Ale kolejne pomysły się tlą i wspominamy o tych wszystkich legendach. Taka płyta Legendy Polskie, też współpracy, nie wiem, z Markiem Piekarczykiem, na przykład Eleni, wiesz, to są takie, jakby znam tych ludzi.
0: No Marek Piekarczyk to jest twój dobry kolega, można
1: to
0: powiedzieć.
1: To jest mój papa,
0: po Wojsie.
1: Dobry duch.
0: No są to...
1: Gosia Ostrowska na przykład, też taka moja ciocia sceniczna. Się poznaliśmy, wiesz, tak nazwisk mógłbym troszkę wymienić.
0: A do pianistów na przykład też cię ciągnie? W tam stronę, nie wiem, Turnała. Sana z nim kiedyś piosenkę zrobiła, zresztą piękną, w takiej stylistyce Turnałowej zresztą. Od tego momentu się bardziej zacząłem...
1: Nie znamy się z panem Grzegorzem. Ja tutaj bardziej, wiesz, sięgam po takich artystów, których poznałem na swojej drodze muzycznej. Wiesz, wszystkich, o których tutaj wspominamy, tak naprawdę, wiesz, to są wielkie tuzy. I naprawdę to jest znowu moja wdzięczność wielka, wiesz, że ja dzisiaj jestem w takim miejscu na scenie, że mogę z tymi ludźmi tą scenę dzielić, z ludźmi, których kiedyś oglądałem na tych festiwalach opolskich i byli dla mnie niedostępni. A dzisiaj mogę z nimi razem śpiewać, mogę z nimi przybijać piątkę na scenie. To jest naprawdę wyjątkowe, wiesz? To jest naprawdę dla mnie bardzo wyjątkowe i za każdym razem nawet nie dowierzam, że to się dzieje.
0: Okej. Okay. Rodzina w życiu najważniejsza, bo wiem, że taki był czas w twoim życiu, że zabawa, rock and roll i to, co się dzieje, świat wiruje, prawda?
1: Różnie bywało.
0: Jak się ma te kilkanaście lat. Jesteś teraz zupełnie innym człowiekiem niż na przykład, no właśnie, jadąc pierwszy raz na to Opole.
1: Oczywiście, że tak. Kompletnie jestem innym człowiekiem. Dziś jestem człowiekiem, który rozumie, po co to robi, który rozumie, skąd ma ten dar i po co jest na scenie. I dzisiaj moje śpiewanie to nie jest śpiewanie tak jak wtedy. Jakby, no sorry, muszę się tego przyznać. Ja wtedy karmiłem swoje ego. Ja byłem, wiesz, młodym, gniewnym, który chciał zrobić karierę, chciał być w tym Opolu, chciał być gwiazdą. Tak było.
0: Okay.
1: Po prostu. Jakby, wiesz, jeżeli jakikolwiek artysta młody wychodzi na scenę i mówi, że tak nie jest, to ja mu nie wierzę. Kiedy byłem młody, to fajne były te wyjazdy, bo robiłeś to, co lubisz. Potem jakieś spotkania z kolegami, jakiś wypad na miasto, wiesz, w trasie też było wesoło. A dzisiaj, co dużo mówić, po prostu tęsknię za rodziną.
0: No właśnie, to najbardziej w życiu jednak zmieniają dzieci chyba, prawda?
1: Tak.
0: Oprócz rzeczywiście ważnej kobiety, która przy nas jest, ale jednak...
1: Tak, mówię o rodzinie jako całości, tak mówię, mam cudowną żonę, wiesz, która mnie w tym wszystkim wspiera, zresztą też razem pracujemy, bo moja żona jakby ogarnia cały mój booking, moich koncertów i menadżersko razem współpracujemy. No i moje chłopaki... uwielbiam ten czas z nimi spędzony, więc tak szczerze mówiąc, jestem już na takim etapie, że robię wszystko, żeby móc dalej grać, ale żeby móc grać większe koncerty i rzadziej. Żeby móc być więcej w domu, po prostu. Albo sobie to, nie wiem, kampera chyba kupię, będziemy jeździć.
2: Jeździć ten, ale rozumiem, że w tym żona pomaga, żeby nie grać aż tyle i żeby nie bukować tam tyle, prawda? Jeżeli ona tam stróżuje przy tym notatniku takim, to...
1: Słuchaj, i tutaj weszliśmy na gdyszowski grunt, bo ja ostatnio tak się śpiewam, mówię, kochani, ja się zastanawiam, czy ty lubisz, jak jestem w domu. Bo tych koncertów, jak państwo sobie wejdziecie na moje social media, to jest dosyć sporo.
2: To jest sporo. No mówiłeś 150. Czyli co, pozdrawiamy Mariannę, dobrze pamiętam?
1: Pozdrawiamy. Tak, kochani, pozdrawiamy się serdecznie.
2: I prosimy na 2026 rok trochę mniej tego?
1: Tak, mniej, a większych.
2: Mniej, a większych.
1: Kochanie, tak, taki jest postulat tutaj z radia.
2: To tak, sprawę zostawmy. Czego i tego ci życzyć?
1: Zdecydowanie, tak.
2: Jaka piękna puenta naszej rozmowy z jedną z gwiazd polskiej muzyki, Mateusz Ziółko. Dzięki śliczne za to
1: bardzo
2: spotkanie.
1: Bardzo ci dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Poznaj zupełnie nową Toyotę RAV4 w czasie dni otwartych. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Dni otwarte od 11 do 16 maja. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i przetestuj nową RAV4. Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie.
2: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Reklama. Majowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut będę miał dla Was niezwykłą historię kariery Anity Lipnickiej, która opowie o tym, jak tak naprawdę doszło do spotkania jej choćby z zespołem Various Monks. A już teraz na dobry wieczór w Radiu Złote Przeboje. Niepokonani, perfekt.

0: Anita Lipnicka jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce. Jej wielka kariera nabrała tempa, kiedy na swojej drodze spotkała zespół Various Monks.
1: Trafiłam przypadkiem zupełnym. Po prostu miałam swój zespół rockowy w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie sobie grałam koncerty takie lokalne. I podczas jednego takiego wykonu, że tak powiem, gdzie graliśmy jako support przed zespołem Wilki, właśnie oni mieli, wiesz, apogeum popularności wtedy i my zagraliśmy z tym moim zespołem przed nimi. No i na tym koncercie był dziennikarz z Radia Łódź, który podszedł po naszych tam paru numerach, które zagraliśmy i powiedział: słuchaj, wiesz, ty masz fajny wokal, w ogóle fajnie śpiewasz, tylko ten twój zespół tak jakiś dziwny jest w ogóle. Ja się strasznie obraziłam w ogóle na tego człowieka. To jest Maciek Pilarczyk, który zresztą też świetnie sobie do dzisiaj radzi, tak na marginesie. Ma świetną agencję Zmysłowic, wiele lat współpracował i wielu nowych artystów też gdzieś tam odnalazł. On się tak uparł na mnie. On wziął ode mnie numer telefonu, przyjeżdżał, nagabywał, do mojej mamy dzwonił i mówił, ja miałam wtedy niespełna 18 lat, 17 może. I on doprowadził do spotkania z wariusami mojego, ponieważ on miał taką ambicję, że Radio Łódź chce wylansować jakąś lokalną gwiazdę, swoją własną, zasponsorować nagranie kilku utworów w studio Radia Łódź. No i właśnie tam zespół, jakby Various Monks, już się jakąś renomą cieszył, bo oni wydali dwie płyty przed moim przyjściem do nich. Jedną instrumentalną, na drugiej zaśpiewał Robert Amirian. No i właśnie Maciek wymyślił, żebyśmy coś wspólnie my zrobili, Various Monks i ja. No i myśmy się tak spotkali, po prostu jakbyśmy byli na jakichś swatach. No i tak nas wyswatano. Nagraliśmy na próbę kilka tych numerów dla Radia Łódź i tak poszło. Okazało się, że jakoś to fajnie idzie i tak z łatwością nam to wychodzi. I Robert Jansson zaproponował mi nagranie całej płyty po tych właśnie wstępnych nagraniach.
0: Tuż po premierze płyty, a także zagraniu paru koncertów, Anita Lipnicka stała się bardzo rozpoznawalna i to nie tylko na scenie, ale także w życiu prywatnym. Niedawno zdradziła nam, jak radziła sobie z tą wielką popularnością.
1: Ja, słuchaj, nie do końca się w tym odnajdywałam. Mam właśnie taką dziwną naturę, bo ja z jednej strony chcę tworzyć, chcę się dzielić, tak jak mówię, tym, co robię. Z drugiej strony straszną trudność mi sprawia fakt, jak mnie ludzie rozpoznają na ulicy albo gdzieś w okolicznościach takich, gdzie ja chcę po prostu akurat być sobie sama, cichutko i niezauważona. To się nie da. Natomiast teraz jest to o wiele bardziej fajne i w jakiejś tam skali bardziej do zniesienia dla mnie, niż to było kiedyś. Ja po prostu nie... Ja nie byłam w stanie przejść 20 metrów po ulicy, żeby nie być zaczepioną. I ja nie znajdowałam w tym radości, tylko mnie to zawsze krępowało. I stwierdziłam, że chociażby z tych względów nie jestem w stanie też funkcjonować na tak wielką skalę gdzieś tam w światłach reflektorów. Więc ja już celowo właściwie od dłuższego czasu staram się gdzieś tam przekierować swoją karierę na tory bardziej zacienione, gdzieś w rejony, gdzie ważniejszy jest właśnie ten intymny kontakt z słuchaczem podczas koncertu, czy w ogóle podczas słuchania płyt, który dla mnie to jest w ogóle, tak jak czytam książkę, czy słucham płyty, to jest spotkanie, bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Ja już nawet sama nie lubię poznawać swoich idoli, bo wiem, że się mogę rozczarować, że dla mnie i tak to jest największa bliskość, to zetknięcie się z ich wydawnictwem. I tak chcę funkcjonować. Nie chcę gdzieś tam bywać i przeglądać prasy i sprawdzać, czy ja jeszcze istnieję, zaglądając na ostatnie strony kolorowych czasopism do rubryk towarzyskich.
0: Anita Lipnicka i jej niezwykła muzyczna historia towarzyszy nam dziś w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje, a już za kilka minut wspominać będziemy także jej londyńskie koncerty. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda 92,5

0: Anita Lipnicka i jej niezwykła muzyczna historia króluje nam dziś w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Sama gwiazda lubi eksperymentować w muzyce i lubi, jak to wszystko jest pięknie poukładane, dlatego niektóre swoje płyty postanowiła także nagrywać w Wielkiej Brytanii.
1: Myślę, że muzycy, z którymi się pracuje, ważne jest, skąd pochodzą, jaki mają background, że tak powiem. I ponieważ szukałam takich niekonwencjonalnych zestawów brzmieniowych, to chciałam też, żeby przyszli ludzie, którzy mają różne historie do powiedzenia, którzy nagrywali z osobami gdzieś tam mi bliskimi muzycznie. I szukałam pewnych środków wyrazu, które tam znalazłam. Poza tym szukałam też studia, w którym te wszystkie instrumenty, o których mówię, będą dostępne. I to okazało, że to jest prostsze tam niż tu, bo ja tę płytę chciałam nagrać w Polsce właśnie dlatego, że jest po polsku i wydawało mi się, że muszą muzycy rozumieć, o czym ja śpiewam dobrze, żeby to poczuć. I weszłam do studia i to się nie powiodło. Po prostu nawiązałam współpracę z producentem, którego szanuję bardzo polskim i wydawało mi się, że coś razem zrobimy fajnego i to nie wyszło. I z muzyką to jest niestety tak właśnie jak ze wszystkim, czyli jak z relacją w ogóle, w związku, że to jest chemia, albo ona jest, albo jej nie ma. Także jak poczułam, że to nie idzie tak, jakbym zakładała, że miało pójść, to sobie stwierdziłam, że kurczę, pójdę chyba jednak tą utartą już tam ścieżką swoją i o wiele łatwiej mi było wykonać kilka telefonów i zrobić to tam, niż szukać tu osób, z którymi nigdy nie nagrywałam i nie wiem, co mnie czeka. Nie wiem, czy się zrozumiem. I tak poszło.
0: W karierze Anity Lipnickiej pojawiała się raz polska, raz zagraniczna płyta, ale był taki etap w życiu, kiedy chciała stworzyć swoją solową płytę od początku do końca. I to się udało.
1: Płyta po angielsku, moja solowa, która z kolei była też dla mnie bardzo ważna, Heartland of Wonder, bo ja po prostu chciałam po tych znowu wielu latach spędzonych z Johnem zobaczyć, czy ja mogę zrobić coś sama. Bo wiesz, to też jest coś takiego, że jak z kimś żyjesz w takiej symbiozie muzycznej i emocjonalnej, w ogóle rodzina, wszystko w jednym, to no, poczułam potrzebę jakiejś separacji i znalezienia siebie w tym wszystkim i płyta poprzednia właśnie była dla mnie bardzo istotna, bo ja, to była całkowicie autorska płyta, napisałam na nią muzykę i ją wyprodukowałam sama i zagrałam fortepiany, wszystkie w ogóle, wiesz, oszalałam, że to musi być moje dziecko. Także chciałam zobaczyć, co we mnie, co w mojej trawie piszczy. I byłam z niej bardzo dumna. Natomiast teraz przyszła pora na polską płytę z kolei. Takie miałam wrażenie i przeczucie, że okej, zrobiłam coś, udowodniłam sobie samej coś. Zrobiłam, płyta była przyjęta dobrze i została tam Fryderyka w kategorii poezja śpiewana z kolei. Już byłam we wszystkich kategoriach, w tych Fryderykach i w popie, i w alternatywie, i w poezji śpiewanej.
0: Podobno każdy szanujący się muzyk ma w swojej domowej kolekcji także płyty swojego ulubionego artysty, no i okazuje się, że takie płyty CD ma jeszcze także w swojej kolekcji Anita Lipnicka.
1: Ile masz płyt w swojej płytotece, które wtedy kochałeś i przetrwały? Ja ostatnio przejrzałam sobie te płyty i stwierdziłam, że mam bardzo niewiele rzeczy, które ze mną przetrwały do dziś. Są wśród nich wyłącznie w zasadzie płyty Leonarda Cohena wczesne, Joni Mitchell, wczesne produkcje, Boba Dylana, czyli tych wielkich, wielkich ludzi, którzy do dziś dnia, na przykład Bob Dylan genialnie sobie radzi, w ogóle te jego rzeczy nowe są fantastyczne, a jednocześnie on jeszcze dłuższą ma historię przecież niż co ja mogę powiedzieć. On bardzo długo gra i śpiewa i zmierza się z własną legendą, co jest trudne bardzo, a jednak daje radę i świetne te jego nowe rzeczy są.
0: Anita Lipnicka jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. A czy taka artystka również od czasu do czasu zagląda do internetu i czyta informacje na swój temat?
1: Nie, ja w ogóle nie mam takich tendencji, żeby oglądać się za siebie przez ramię i doszukiwać się jakichś błędów z przeszłości. Ja zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym kieruję się jakąś wewnętrzną intuicją i staram się zwyczajnie robić to, co czuję w danej chwili, a jak czuję, że nie powinnam nic robić, to nic nie robię zwyczajnie, albo jak nie mam nic do powiedzenia, to się nie odzywam, więc to wszystko jakoś tak naturalnie płynie. Wiem już tylko jedno po 20 paru latach śpiewania, że tak naprawdę nie mam wpływu na to, czy coś się komuś spodoba, czy w danej chwili to, co zrobię, to będzie hit, czy wręcz przeciwnie. Nie mam na to kompletnie wpływu, nigdy nie miałam. To się dzieje poza mną. Jeżeli się udaje, to super. Jeżeli się nie udaje, to wcale nie oznacza, że to, co zrobiłam, było złe. Ja to wszystko równie wielką energię wkładam w tworzenie poszczególnych płyt i jestem z nimi bardzo emocjonalnie związana. Więc po prostu żyję.
0: Jak po latach wspomina swoją obecność w zespole Various Monks i czy zmieniłaby coś w swoim życiu? Czy na pewno poszłaby drogą muzycznej kariery, czy może wybrała całkiem coś innego? Na te pytania już za kilka minut odpowie nam Anita Lipnicka, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5.

0: graliśmy prawie codziennie w różnych warunkach i to było trudne do uniesienia, tak. Ileż można? Ja pamiętam taki moment, kiedy naprawdę już wydawało mi się, że nie wiem, jak się nazywam. Dlatego ja chciałam się zatrzymać, a ponieważ moi koledzy nie chcieli się zatrzymywać, to ja powiedziałam, sorry, to ja muszę po prostu odejść, bo ja nie wiem, czy ja w ogóle chcę tego, czy bo ja sobie tego nie wybrałam. To nie była moja świadoma decyzja, że będę sobie tak żyć. To się tak stało. To się w ogóle tak stało. No ta popularność nie była dla nas do przewidzenia i ja chciałam troszkę się schronić przed nią, uciec jakby i dlatego uciekłam do tego Londynu, gdzie przez czas jakiś mnie nie było i podejrzewam, że w innych warunkach nie byłabym w stanie skoncentrować się na robieniu rzeczy solo, bo tutaj bym była cały czas rozdarta i za dużo by mnie rzeczy rozpraszało, a tam w tym Londynie, tam miałam trochę dystansu i do samej siebie i do swojej postaci, w ogóle do historii mojej. Poszłam sobie do szkoły, zrobiłam sobie międzynarodowy egzamin z angielskiego, nawiązałam różne przyjaźnie normalne, bo tu nie miałam szans, byłam tak popularna, że nie miałam szans mieć normalnych znajomych.
1: Przy okazji wspomnień o zespole Various Monk zapytałem Anitę Lipnicką, co według niej jest takim fenomenem, czy takim magnesem, który przyciąga nowe głosy do zespołu Various Monk.
0: Na pewno Roberta Talent jest tutaj bardzo duży, tak? On nie tylko jego talent kompozytorski, ja mówię teraz właśnie myśmy się rozminęli, tak? Ja zaczęłam chcieć robić innego rodzaju rzeczy, ale nigdy no nie można zaprzeczyć, że on jest bardzo utalentowanym człowiekiem. Oprócz tego, że dobre kompozycje tworzył i tworzy, to miał świetną rękę do tego zespołu, bo on tam był niezaprzeczalnym liderem, miał wizję bardzo konkretną, jak każdy numer ma zabrzmieć i co w nim ma się dziać. No i na tamte czasy, zwłaszcza kiedy myśmy nagrali razem, to były rzeczy zupełnie no, niespotykane, bo w ogóle wcześniej jakby w momencie, kiedy był ten wysyp przez chwilę kobiet, tak Kasia Kowalska się pojawiła, Hejmy, Edyta Bartosiewicz, wcześniej nie było czegoś takiego jak muzyka popowa w ogóle w Polsce.
1: Czy po tylu latach na scenie także zespołem Various Monk zmieniłaby coś w swoim życiu?
0: Nie, ja w ogóle nie mam takich tendencji, żeby oglądać się za siebie przez ramię i doszukiwać się jakichś błędów z przeszłości. Ja zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym kieruję się jakąś wewnętrzną intuicją i staram się zwyczajnie robić to, co czuję w danej chwili, a jak czuję, że nie powinnam nic robić, to nic nie robię zwyczajnie, albo jak nie mam nic do powiedzenia, to się nie odzywam, więc to wszystko jakoś tak naturalnie płynie. Wiem już tylko jedno, po 20 paru latach śpiewania, że tak naprawdę nie mam wpływu na to, czy coś się komuś spodoba, czy w danej chwili to, co zrobię, to będzie hit, czy wręcz przeciwnie. Nie mam na to kompletnie wpływu, nigdy nie miałam. To się dzieje poza mną. Jeżeli się udaje, to super. Jeżeli się nie udaje, to wcale nie oznacza, że to, co zrobiłam, było złe. Ja to wszystko równie wielką energię wkładam w tworzenie poszczególnych płyt i jestem z nimi bardzo emocjonalnie związana. Więc po prostu żyję.
1: Każdy artysta, czy to polski, czy zagraniczny, uwielbia, kiedy wychodząc na scenę może spoglądać na ocean swoich wiernych fanów, a jak na nich reaguje na koncercie Anita Lipnicka?
0: Mamy ze sobą mnóstwo niesamowitych koncertów, podczas których ludzie też, myślę, to jest bardzo ważne, żeby ci ludzie, którzy są na scenie, żeby autentycznie bawili się i cieszyli tym, co robią, bo ja byłam już w takich sytuacjach i w takich układach muzycznych, kiedy tej świeżości brakowało i kiedy się okazywało, że to, co się dzieje na scenie, nie przynosi radości ludziom, którzy to wykonują, a to jest po prostu najgorsze przestępstwo. To musi cieszyć nas i jak nas cieszy, to ludzie też się tym cieszą i to się przekłada, ta wymiana energii między sceną a publicznością tylko wtedy następuje, więc teraz nasze koncerty wyglądają naprawdę i super.
1: Anita Lipnicka jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, a czy na przestrzeni tych wielu lat na scenie miała ochotę kiedyś to wszystko rzucić i zająć się na przykład czymś innym, choćby otwierając restaurację w modnej części Warszawy. O tym wszystkim opowiem Wam już za kilka minut, zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: Anita Lipnicka towarzyszy nam w programie Pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje. Czy podczas całej muzycznej kariery miała kiedyś ochotę zainwestować swoje ciężko zarobione pieniądze w jakieś biznesy, na przykład otwierając restaurację?
1: Myśleć to ja myślałam, ale nigdy nie zrealizowałam żadnych z tych pomysłów. Oczywiście myślę czasami, co by tu zrobić jeszcze, bo zastanawiam się, do kiedy tak mogę skakać po tej scenie. Właściwie teraz to sobie siedzę wygodnie. Na stołku. Jestem królową, matką naturą, bo w ogóle wozimy ze sobą pięknie kwitnący ogród. Jest na co też popatrzeć. Ale tak no, pół żartem, pół serio. Kiedyś chciałabym jeszcze coś innego zrobić z tym życiem niż tylko nagrywać piosenki i je pisać. Myślałam, wiesz co, to jest już może oklepany temat, ale bardzo lubię gotować, uwielbiam to robić i lubię dobrze jeść. I jakieś miejsce z jedzeniem byłoby całkiem fajnym rozwiązaniem.
0: Anita Lipnicka stała się także głosem pokolenia lat 90.
1: Byłam tym głosem pokolenia lat 90., ale chyba jednym z kilku, bo wtedy był taki wysyp nagle kobiet śpiewających i parę mocnych nazwisk się pojawiło w tym czasie. No i tak śpiewałyśmy o tym, co czujemy, co widzimy, co się dookoła dzieje nas. I wiele osób się identyfikowało z tymi tekstami faktycznie.
0: Fani Anity Lipnickiej wiedzą to doskonale, że zakochana jest do dziś także w piosenkach Leonarda Cohena i wielokrotnie to w wywiadach powtarza, że towarzyszą jej także w dalekich i tych bliskich podróżach.
1: Jestem wielką fanką Leonarda Cohena. Ja go po prostu kocham, ale ja mam tak w ogóle z artystami, których lubię, że ja się w nich zakochuję trochę. Taką psychofanką jestem troszkę. A z Cohenem to jest tak, że on na mnie działał od dzieciństwa. Ja pamiętam, jak byłam małą dziewczynką i w ogóle nie znałam angielskiego, nie wiedziałam, o czym ten pan może śpiewać, ale coś było poza werbalnego w tym jego śpiewaniu, więc ta jego dusza jakby mówiła do mnie i był jednym z powodów, dla którego sobie założyłam taki zeszyt, bo nie było internetu. I w tym zeszycie zapisywałam fonetycznie słowa, które ze słuchu słyszałam, jak śpiewa i odszyfrowywałam ze słownikiem angielsko-polskim, o czym on tam w ogóle śpiewa. I potem już nawet jak mi się udało dojść do tego, co tam jest w tym tekście, to nie do końca rozumiałam, no bo byłam za mała, za młoda, żeby pojąć pewne metafory. I tak go odkrywałam powoli. No i w dorosłości przeczytałam piękną biografię jego. Już w tej chwili nie pamiętam, jakaś kobieta ją napisała, strasznie gruba biografia, trzeba to wygooglować. I pomyślałam, kurczę, ja bym chciała jakoś go odkryć i tak bardziej namacalnie i wybrać się jego śladami, powędrować do miejsc, które go inspirowały. I między innymi właśnie ta wyspa Hydra, na której spędził kilka lat życia i napisał wiele z piosenek, które kocham. Tak mnie to po prostu jakoś ujęło, że kupiłam bilet do Aten z Aten Prom i pojechałam tam go odkrywać. Znalazłam jego dom, ulubioną plażę, bary, w których przesiadywał do rana. Wyobrażałam sobie to wszystko, jak on tam żyje, jak wędruje po tych schodach kamiennych do góry, do domu, z portu co wieczór albo pewnie nad ranem.
0: Okazuje się, że poza Leonardem Cohenem jest jeszcze jeden artysta, którego uwielbia słuchać, który kiedyś w wywiadzie powiedział: nie znoszę swojego głosu, w ogóle nie mogę słuchać, jak śpiewam. Bycie wokalistą to nic przyjemnego, ale ktoś to musi robić. A tym artystą jest David Bowie.
1: Strasznie mnie poruszał też David Bowie, mimo że byłam dziewczynką małą, a jego odkryłam go też przez film Labirynt, czyli film dla dzieciaków zrobiony, do którego on stworzył soundtrack, całą ścieżkę dźwiękową i też śpiewał i występował w roli, był aktorem w tym filmie. Soundtrack z tego filmu to była moja pierwsza kaseta, którą odsłuchałam na Walkmanie. To też młodzi ludzie nie wiedzą, co to jest. Walkman to było takie urządzenie, do którego się wkłada kasetkę i słucha się na słuchaweczkach muzyki. To było dla mnie tak nieprawdopodobne odkrycie, ten Walkman, wiesz, że możesz sobie założyć słuchawki. Mam bardzo ciekawe światła, takie dyskotekowe dosyć. Że możesz założyć słuchawki i po prostu być w innym świecie nagle, że ta muzyka cię, jakby jesteś w środku. To było nieprawdopodobne. Ja pamiętam to wrażenie do tej pory, jakie to na mnie zrobiło. To bycie w środku dźwięków. Pierwsze moje słuchawki po prostu. Nie słuchanie z głośników, tylko tego Walkmana. Więc David Bowie, on mi się nawet przyśnił raz i wyobraź sobie, mówił świetną polszczyzną w tym śnie, w ogóle... Cały czas mówił po polsku do mnie. Gdzieś byliśmy na jakimś dachu, oglądaliśmy miasto nocą migoczące i ucięliśmy sobie taką pogawędkę. David Bowie i ja w języku polskim.
0: To pozostaje już chyba tylko jedno. Życzyć jej, aby co wieczór śniły jej się gwiazdy muzyki lat 80. i 90. Anita Lipnicka była specjalną gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda. 9.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
1: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
2: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gra.